czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, przed nami najważniejsze informacje z naszego regionu. Mieszkańcy Konina coraz chętniej chodzą na siłownię. Jak się okazuje, zmienia się nasze podejście. Zamiast wyłącznie estetyki, kluczowym celem stała się poprawa zdrowia, ogólnej sprawności fizycznej oraz długowieczność.
2: Marcin Choiński, cześć.
1: Jak do tego doszło, że ta siłownia tutaj powstała?
2: Ta siłownia jest jakby spełnieniem tego, wydaje mi się, o czym zawsze gdzieś tam marzyliśmy. Wspólnikiem. Zaczynaliśmy od treningów zwykłych. Gdzieś tam po prostu w dalekiej przyszłości myśleliśmy o tym, żeby zacząć jakiś biznes. No, wszystko się na to złożyło, że znaleźliśmy lukę po tej stronie miasta i wcisnęliśmy tutaj klub.
1: No właśnie myślę, że to był, jak gdyby teraz można już po 2 latach powiedzieć, że to był mega dobry pomysł. Trafiliście w taką niszę. Widać to na pewno po ludziach, którzy tutaj do ciebie przychodzą.
2: No cieszymy się bardzo, że mamy tylu zadowolonych klubowiczów, klientów, oby tak dalej. Myślę, że większość jest zadowolona. Staramy się po prostu, staramy się robić to, co umiemy najlepiej i cały czas chcemy być lepsi. Nie zatrzymujemy się i będziemy się rozwijać dalej.
1: W czym tkwi ten fenomen tej siłowni? Że jednak na naszym rynku konińskim jest dużo takich miejsc, a jednak tutaj można powiedzieć, że chyba według mnie najwięcej osób przychodzi.
2: W czym tkwi fenomen siłowni? Na to będzie składało się wiele rzeczy, czy to fenomen. Wydaje mi się, że na pewno dużą rolę odgrywają ludzie. Ludzie, którzy są w tej siłowni, to przede wszystkim atmosfera, którą tutaj wytwarzamy, społeczność, którą tworzymy. Wiadomo, brand, marka Xtreme Fitness. To również rozpoznawalność, to również jakość, to również standard. Jakość, standard i rozpoznawalność to są te rzeczy, które bardzo wpływają na sukces oraz no, przede wszystkim też praca, zaangażowanie w to, jak klub funkcjonuje. Myślę, że to głównie te rzeczy.
1: Jakieś plany na przyszłość najbliższą? Coś zamierzacie tutaj nowego może wprowadzić?
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o plany, no to wiadomym jest już od dłuższego czasu, że będziemy otwierać drugą siłownię, drugą lokalizację w Koninie. Jakby na razie ta lokalizacja jest chroniona w bardzo dużej tajemnicy, gdzie to będzie. Wiele osób nas pyta i podpytuje, a my starannie chronimy tą informację. Pracujemy cały czas, żeby właśnie stworzyć drugie miejsce, gdzie klubowicze będą mieli możliwość po drugiej stronie miasta również korzystać z siłowni sieci Xtreme, a my przyłożymy się do tego, żeby to równie był dobrze prosperujący biznes i świetnie działający klub fitness na takim samym poziomie, bądź lepszym, czego życzę sobie.
1: Można być jeszcze lepszym?
2: Zawsze można być jeszcze lepszym, nie można sobie obniżać poprzeczki. Trzeba zawsze iść do przodu.
1: No ja gratuluję pomysłu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
3: Rafał Frydrychowicz, Fryta. Tak wszyscy mnie nazywają.
1: Tak ładnie, pieszczotliwie. Spotykamy się w twoim chyba ulubionym miejscu. Muszę tak stwierdzić, tutaj pewnie czujesz się jak ryba w wodzie. A czym według ciebie ta siłownia się wyróżnia na tle tych innych wielu?
3: Generalnie masz rację, że czuję się jak ryba w wodzie, ale to na każdej siłowni. A to miejsce jest wyjątkowe dla mnie, ponieważ tutaj tą siłownią zarządzają moi bardzo dobrze znajomi, wręcz przyjaciele. Byłem na otwarciu, prowadzimy też różnego rodzaju inne imprezy, także bardzo się cieszę, że dostałem zaproszenie na drugie urodziny. Z chęcią je przyjąłem, jestem i mam nadzieję się dobrze bawić i przy okazji już zjadłem troszeczkę. Dobrze zjeść.
1: Tu same pyszności dzisiaj.
3: Tak, i zdrowe pyszności, aczkolwiek tort nie wiem jaki będzie, czy będzie zdrowy, ale już mniejsza o to w tym okresie, jakim jestem, także mogę sobie pozwolić.
1: Wracając do tej siłowni, jak myślisz, czym ona się takim charakteryzuje, że no, muszę przyznać, że przyciąga tutaj wielu miejscowych osobników, którzy chcą poćwiczyć?
3: Osoba, która wie, po co przychodzi na siłownię, która już gdzieś trenowała, to nie będzie miała problemu. Natomiast osoby, które pierwszy raz mają styczność z jakimkolwiek dźwiganiem ciężarów, tutaj przewaga tego klubu jest taka, że mają opiekę trenerską, mogą się zapytać, co mają robić. Trener pokaże, na jakim sprzęcie, czy na maszynach, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Ewentualnie później, jak idzie głębiej w las, to będzie mógł skorzystać z rad dietetycznych, co też wpłynie na rozwój jego sylwetki i poprawę zdrowia, bo o to chyba najwięcej chodzi.
1: Właśnie jeżeli chodzi o tą sylwetkę, jak to teraz jest? Dbamy o nią, czy nie dbamy? Jak myślisz?
3: Fajnie, że jest lato, jest sezon. Wystarczy po prostu przejść się na plażę i znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Myślę, że no jest tragedia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Może wiąże się to też ze świadomością, jak naprawdę, tu nie chodzi też o to, że ma być ten sześciopak na brzuchu, że mamy być, nie wiem, mega odtłuszczeni, bo nie o to chodzi. Tylko należałoby troszeczkę, żyjemy w takich czasach, że kroki, spacer to już jest aktywność ruchowa. To jest normalna rzecz, która powinna być codziennością. Aktywność ruchowa to jest mocny trening, nie wiem, mocna praca w jakichś grach zespołowych, to jest aktywność ruchowa, a chodzenie w tej, we w te, że tak powiem, no to powinna być normalność. Dzisiaj jest to nienormalne. Trzeba już to podciągnąć pod aktywność ruchową. Także społeczeństwo jest leniwe.
1: Ile razy w tygodniu powinniśmy ruszyć pośladkami, że tak powiem metaforycznie, żeby wyglądać?
3: Jeżeli chcesz to robić bardzo leniwie, bo też tak można, fajnie by było codziennie. Jeżeli do tego podchodzi się naprawdę z sercem i z pasją i wiemy, po co to robimy, myślę, że 3 razy w tygodniu takiego intensywnego naprawdę treningu jest wystarczająco, żeby już zobaczyć zmiany w naszym zarówno zdrowiu, bo o to też chodzi, no i efekt uboczny, piękna sylwetka.
1: Nieśmiało zapytam, ile razy ty trenujesz w tygodniu?
3: Dużo, bardzo dużo.
1: Codziennie?
3: W zależności od okresu, tak, ale trening cardio jest codziennie, a trening siłowy 5-6 razy w tygodniu.
1: A to teraz przed tobą jakieś zawody jeszcze tak prywatnie już?
3: Tak, teraz odpoczywam, jestem na takiej małej redukcji, przygotowuję się do okresu masowego, a później w przyszłym roku na wiosnę będę startował już w Lidze Pro.
1: I ja podziwiam, gratuluję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i bierz się do roboty.
4: Paulina Antczak, witam serdecznie.
1: Wyróżniona. Z jakiego powodu?
4: Jestem szczerze bardzo zaskoczona, nawet nadal serce mi bije. No bardzo się cieszę. Chyba z tego powodu, że przez te 14 lat potrafię przyciągnąć do siebie mnóstwo ludzi i to jest cudowne, naprawdę. Jestem sama zaskoczona, że tak licznie zawsze sala jest wypełniona po brzegi, więc chyba właśnie przez to.
1: Czym tkwi fenomen tej siłowni oprócz ciebie?
4: Ojej, bardzo miło, dziękuję. Siłownia jest świetna, no dla mnie miejsce tworzą ludzie. Są tutaj cudowni ludzie, cudowni instruktorzy, cudowni trenerzy, świetna recepcja. I to właśnie ci ludzie, czyli osoby, które tutaj są codziennie, tworzą to miejsce i staramy się być dla naszych klubowiczów zawsze. I to jest chyba ten fenomen cały.
1: Czy jak to jest z konienianami i wiadomo, bo nie tylko konienianie przychodzą tutaj na tą siłownię, ale generalnie ludzie z okolicy i to dalekiej tutaj przyciągają. Jak to jest? Czy oni chętnie ćwiczą?
4: Tak, myślę, że tak. No sam widać tutaj, jeśli chodzi o aktywność klubowiczów, o to, że no, klub też wygrywa tym, że mamy coraz więcej klubowiczów. Nie jest mniej nas, tylko jest nas coraz więcej. Więc myślę, że my jako instruktorzy też staramy się jak najwięcej ludzi przyciągnąć na nasze zajęcia, czy trenerzy na siłownię. Ale myślę, że tak. Myślę, że to przez parę ładnych lat teraz się rozwinęła ta aktywność fizyczna osób. Takie zmiana myślenia, tak? Każdy człowiek stara się być teraz aktywny, bo ta aktywność nam pomaga po prostu. Jesteśmy zdrowsi, to zdrowie jest nam potrzebne, bo zdrowie jest w tych czasach najważniejsze. Jak jest zdrowie, to jak to mówimy, jest już wszystko. Więc myślę, że ta aktywność nam przede wszystkim w tym pomaga, żeby być zdrowym. I myślę, że tak, że to myślenie ludzi w kierunku właśnie aktywności zmieniło się przez pryzmat paru ładnych lat i to jest fajne, że możemy to robić właśnie dla nich i po prostu im pomagać w tym, żeby być zdrowym.
1: Czym się tutaj zajmujesz?
4: Ja jestem przede wszystkim instruktorką Zumba Fitness. Oczywiście jestem również trenerem personalnym, ale poprzez to, że mam córeczkę 2,5-letnią w domku i nie mogę sobie pozwolić na tyle, żeby aż tak często tutaj być w tym klubie. Prowadzę 2 razy w tygodniu zajęcia Zumba Fitness, które prowadzę już od 14 lat, ale tak jak mówię, jestem również instruktorem fitnessu, prowadzę również zastępstwa w innych zajęciach. Może coś tam kiedyś się uda jeszcze poprowadzić, ale jak na razie jestem aktywną mamą i chciałabym być jak najwięcej w domu. Pracuję też na etat normalnie od rana, więc no, staram się z moją córunią spędzać jak najwięcej czasu i dlatego tu jest na razie mnie troszkę mało, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej.
1: Myślisz o jakichś maratonach zumby? Bo ja pamiętam, z tego najbardziej liczę.
4: Cały czas są organizowane. Ja przede wszystkim w ciągu roku staram się organizować 3 eventy w ciągu roku i to jest zawsze event w marcu, czyli Taneczny Dzień Kobiet, gdzie zapraszam na scenę samych mężczyzn, czyli instruktorów i kobietki mają możliwość potańczenia z mężczyznami na scenie. Drugi event, który już niedługo przed nami, 26 września, zapraszam bardzo gorąco, Girls Power, czyli wtedy pojawiają się na scenie tylko kobiety, zapraszam instruktorki całej Polski i tak samo instruktorów z całej Polski. I wtedy pojawiają się na scenie właśnie tylko kobietki i ta nasza energia, kobieca energia przebija tutaj. I teraz właśnie 26 września i kolejnym eventem, który staram się ponawiać co roku, jest maraton mikołajkowy. Event mikołajkowy, czyli w grudniu zawsze spotykamy się, aby poświętować. I kocham Boże Narodzenie, kocham święta, więc uwielbiam spędzać ten czas z ludźmi, którzy też mnie uwielbiają, którzy lubią spędzać ze mną czas. Dlatego zawsze w grudniu staram się też organizować maraton mikołajkowy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, bo wszyscy mogą brać udział. Zawsze to się odbywa w Koninie, ewentualnie na sali w Brzeźnie, ponieważ tam jest bardzo fajna sala w Goku w Brzeźnie, więc również zapraszam. Bardzo często właśnie jak event mi się tutaj gdzieś sala nie uda zdobyć sali, bo ciężko jest z salami w Koninie, strasznie, więc jak mi się tutaj nie udaje zdobyć, to właśnie z Brzeźnem mam fajną współpracę i tam jesteśmy właśnie też często.
1: No i masz grono swoich fanek, no, które pewnie cały czas cię wspierają.
4: Tak, tak. Naprawdę mam szczęście. Możecie mi wierzyć, bądź nie, bo mam szczęście tyle ludzi, ale może też przez to, że zawsze staram się być taką pozytywną osobą i zawsze jestem otwarta dla każdego, zawsze z każdym porozmawiam, bo uważam, że to jest fajne. Tym bardziej będąc instruktorem, myślę, że przez te właśnie 14 lat przyciągałam do siebie osoby, które po prostu lubiły ze mną rozmawiać na każdy temat, bo porozmawiam z wszystkimi na każdy temat. I gdzieś te fanki moje, w cudzysłowie, pewnie są, które mnie zawsze wspierają, za co dziękuję z całego serca, bo zawsze każda dziewczyna, jak organizuje jakikolwiek event, chociaż jestem Zosia Samosia niestety i ja wszystko muszę sama zrobić. I moja córka jest taka sama, niestety.
1: To jakby niedobrze.
4: Tak, właśnie to jest niedobrze i wszystkie pragną mi pomóc, a ja zawsze gdzieś tam lubię mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, ale przez siebie. Oczywiście jak tylko potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, to mam mnóstwo ludzi obok siebie, którzy zawsze mi pomogą, więc jestem szczęściarą.
1: Ja gratuluję Ci dzisiejszego wyróżnienia i życzę wszystkiego dobrego.
4: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam z całego serca na zajęcia do Xtreme'a i na moje eventy. Zapraszam gorąco. Dziękuję.
5: Ewa Jarzyńska.
6: Beata Arendt.
1: Dlaczego właściwie może przechodzicie na siłownię?
5: Dlaczego? Dlatego, że to jest forma spędzenia dla nas czasu w inny sposób. Relaksu również, bo to jest taki relaks bardzo odmienny, relaks fizyczny, ale jest to miejsce, gdzie możemy popracować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoimi słabościami. Zmagamy się zawsze ze sobą. Każde przyjście, chociaż ja jestem 4 razy w tygodniu, jest dla mnie zawsze wyzwaniem i kiedy wracam po weekendzie, zawsze jestem zaskoczona swoim ciałem, które zamienia się w znak zapytania, bo jakby moje mięśnie zapominają po 3 dniach weekendu, że nad nimi pracowałam 3 dni wcześniej, więc jest to niezwykła przygoda również dla mnie. Możliwość poznania tych wszystkich ludzi, energia, jaka tutaj jest. No, energia jest niezwykła, niezwykli instruktorzy. No, mnie brakuje słów, żeby określić, jak fajny czas tutaj zazwyczaj spędzamy i polecam. Polecam gorąco właśnie tutaj tę siłownię.
1: Właśnie 4 razy w tygodniu, co można tutaj robić?
5: O, tu dużo rzeczy. Mamy tutaj mnóstwo zajęć dla pań, które na przykład wstydzą się wyjścia na salę, że tak powiem, ogólną, tak, z maszynami, boją się tych maszyn. No, są zajęcia z power pumpa, czyli ze sztangami. Są zajęcia z zumby dla pań, które na przykład, mówię o paniach, ponieważ jestem kobietą w tym przypadku, ale panów również pewnie mile byśmy tutaj powitali w naszym, czy powitały w naszym gronie. Zdarzają się panowie na sztangach, na power pumpie, ale są tutaj bardziej te zajęcia skierowane pewnie do nieśmiałych kobiet, jak na przykład panie w różnym wieku, bo są i młode dziewczyny, jak i panie w starszym wieku, takim naprawdę panie dojrzałe już, powiedziałabym, ale z pięknymi ciałami, które wiedzą, jak zadbać nie tylko pewnie o swoją duszę poza siłownią, czyli pewnie chodząc, nie wiem, do kina, czy wyjeżdżając do teatru, czy czytając książki, ale również dbają o swoją fizyczność. Więc no, myślę, że tak, mogą potańczyć na zumbie. Są zajęcia z zumby, czyli zajęcia sańca. Są zajęcia różnego rodzaju, gdzie pracujemy nad pośladkami, gdzie pracujemy nad naszymi udami, nad naszymi rękoma, nad postawą poprawną również, bo to jest bardzo ważne. Postawa, sylwetka, żebyśmy się prostowały, żebyśmy dumnie prezentowały to, co mamy tutaj do pokazania.
1: właśnie i pytanie, czym ta siłownia wyróżnia się od innych, bo mamy tutaj na naszym lokalnym rynku trochę tych siłowni się narobiło. Dlaczego akurat wybieracie tą?
6: Ta siłownia powstała jako druga po Kalipso, bo to pod Kalipso zostało zamknięte. Ja tutaj trafiłam głównie za instruktorkami. Za Pauliną Szygendą, która tutaj prowadzi zumbę. No i przy okazji poznałam świetne dziewczyny, które prowadzą sztangi, ćwiczenia siłowe, które budują mięśnie. One nam potrzebne są do życia i dobrego funkcjonowania. Mamy też zajęcia z brazylijskich pośladków też. Chcemy pięknie wyglądać nie tylko z przodu, ale i z tyłu.
5: Na plaży.
6: Więc te zajęcia są świetne. Są też takie fajne zajęcia, gdzie jest całe ciało tutaj pobudzane do życia. Prowadzi to Gosia. Chętnie chodzimy. I co tutaj jest takiego fajnego? No może nie takie fajne dla nas, bo musimy pilnować, żeby się zapisać na te ćwiczenia, bo tyle jest osób. To jest może takie kurcze, trochę dla nas ciężkie, ale my nie zaczynamy tych ćwiczeń, póki nie minie 18.01 i się zapiszemy na następny tydzień. I dopiero 18.01 możemy zaczynać te ćwiczenia. Tak to wygląda w praktyce. Jest duże zainteresowanie, więc my tu po prostu z radością przychodzimy. Ja też chodzę 4 razy w tygodniu po 2 godziny i nie wyobrażam sobie po prostu tego, bez tego życia. Ja się lepiej czuję, mnie nic nie boli, mnie nie boli kręgosłup, mnie nie boli kolano, które mnie wcześniej bolało. I no nie wyobrażam sobie, po prostu motywujemy się też nawzajem z koleżanką i ona pisze do mnie, czy ty już jesteś, no ja już jadę i wiem, zajmij mi miejsce, to teraz ty zajmij mi miejsce, więc tak to wygląda w praktyce i naprawdę jest super, cieszymy się,
5: ale
6: że to
5: tak
6: jest.
5: Ale tak naprawdę tę siłownię, moim zdaniem, no tworzą ludzie i są to instruktorzy, jest to menadżer i w ogóle, no całą atmosferę buduje człowiek tutaj i gdyby nie ci instruktorzy, gdyby nie te osoby, które witają nas z uśmiechem, z sympatią. W ogóle tutaj my mówimy o instruktorach, ale przecież recepcja. Jaką tutaj pracę wykonuje recepcja? No, dziewczyny z recepcji, chłopaki tutaj zawsze uśmiech, zawsze serdeczni, chętni, służą pomocą, wyjaśnią, jeżeli trzeba. Także no tutaj po prostu ta siłownia funkcjonuje rewelacyjnie pod każdym względem. Jest taka jedna wielka maszyna i każdy ten trybik tutaj wspaniale działa. Tak.
1: Wszystko gra.
6: Wszystko gra. Tak. Oprócz tego jeszcze są fajne zajęcia takie indywidualne z instruktorami personalnymi. To jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić, a chciałby, nie chciałby być na tej sali takiej, na zajęciach zorganizowanych, tylko zacząć coś indywidualnego, no to te zajęcia są świetne, bo samemu rozpocząć ćwiczenia, nie znając tych maszyn, naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Ale tutaj z tym instruktorem personalnym, on pokazuje, wskazuje. Taka godzina pracy z nim jest świetna, bo później można, bo jak po iluś tam zajęciach.
5: Przygodę właściwie tak. Zaczęłyśmy od treningów personalnych. Tak się zaczęła nasza przygoda też z tą siłownią, że poznałyśmy Anię, naszą instruktorkę, i Ania nas to tak ładnie poprowadziła i nas tak wchłonęło tutaj to wszystko, tak nas wessała ta siłownia i nam to tak jest dobrze.
1: No chyba wchodząc właśnie takim całkiem zielonym, to trzeba jednak gdzieś tam zaciągnąć jakieś wiedzę.
5: Koniecznie jest potrzebna wiedza, zresztą nawet jeżeli nie ma zajęć takich indywidualnych, to instruktorzy, którzy są tutaj na tej siłowni, zawsze służą pomocą.
6: Zawsze
5: podpowiedzą. To nie jest tak, że osoba, która jest na tej siłowni, jest pozostawiona sama sobie. Jeżeli czegoś nie wie, zawsze może się do kogoś zwrócić obok i osoba obok, zawsze jej, znajdująca się obok, zawsze jej pomoże. I to też jest fajne. To też buduje właśnie klimat tej siłowni. No i w ogóle przestrzeń, jaka tutaj jest. No, jakość no, wyposażenia. No wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie, nie? Tak, jak należy. Tak, my przerobiłyśmy parę różnych jeszcze innych siłowni, gdzie też są świetni ludzie na pewno. O, proszę, Marcinek nasz, tak, najprzystojniejszy. No nie, tu dużo przystojnych.
6: Ciało.
1: Tu jest dużo chłopaków fajnych.
6: Ajajajaj.
1: Też przyciąga to też.
5: No, ale piękni chłopcy, ale również jest dużo wspaniałych kobiet z pięknymi ciałami, walczącymi, odważnymi, które no, nie boją się i nie wstydzą się też swoich jakichś niedoskonałości. Ja naprawdę bardzo zachęcam każdą z pań, bo jednak pań jest mniej, żeby tutaj, no tak, to koleżanka mówi, może nie zachęcaj tak bardzo, bo miejsc nie będzie potem na naszych treningach.
7: Ciasno.
5: Ale warto naprawdę walczyć ze sobą i ze swoimi słabościami.
7: Czyli zachęcacie i zapraszamy.
5: Zachęcamy bardzo, tak.
6: Polecamy.
5: Tak, polecamy. Dziękujemy bardzo.
7: Dziękuję za przemiłą rozmowę.
6: Dziękuję.
1: Przełamanie mitów, zmiana narracji, z dobrze wyglądać na dobrze funkcjonować oraz realne wsparcie edukacyjne mogą okazać się jednym z najtańszych i najskuteczniejszych narzędzi poprawy zdrowia publicznego w nadchodzących latach. Władysław Lewandowski zajmuje się pszczelarstwem od 50 lat. To doświadczony pszczelarz, który ma za sobą bogatą historię pracy z pszczołami. Pszczelarz z Kramska posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pasieki.
8: Nazywam się Lewandowski Władysław, jestem pszczelarzem hobbystą, jestem prezesem koła pszczelarzy w Kramsku.
7: Wracając do początku, mówi pan, że pan zajmuje się pszczołami już 50 lat. Jak się zaczęło? Jak pan chwycił tego baktyla do tych pszczół?
8: Baktyl do pszczół jest po prostu przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dziadek miał pszczoły, ojciec miał pszczoły, babcia miała pszczoły. Ja w wieku tam 8-10 lat, koledzy szli grać w piłkę, to musiałem iść babci odymiać, pomóż przy tych ulach pracować. Z początku to był to coś trudnego, nie? Ale później to się zmienia. Pierwszą rodzinę pszczelą jak miałem, to miałem 16 lat. Swoją.
7: To podziwiać.
8: To już tak od 55 lat zajmuję się ja pszczołami.
7: To kawał dobrego czasu, naprawdę. Można powiedzieć, że jest pan z pszczołami za pan brat.
8: Tak. Wszystkiego nigdy się nie wie, ale dużo wiem, na przykład jak z nimi postępować. To jest ważne, bo kto się nie zna i boi pszczół, to niech lepiej do nich nie dochodzi.
7: Właśnie, a pan się nie boi?
8: Nie, no jakbym się bał, to bym ich nie miał. Po prostu.
7: To dla pana tak hobby, miłość, czy już teraz tak pan traktuje pan bardziej też to jako jakieś tam dochody, bo też pewnie z tego płyną?
8: Dochody to są takie, żeby mi się to pokryło chociaż. Przecież to trzeba inwestować, trzeba kupować ramki, węzeł, wymieniać ule, po prostu taki ul też po 10-15 latach to jest do wymiany. To są też koszty. Nie, no wielkiego zysku to na pewno z tego nie ma, ale jest przyjemność, jest hobby, jest zajęcie, praca, którą się lubi, po prostu.
7: Jest pan prezesem też tutaj koła Kramsk, pszczelarzy. Ile osób ma pan pod sobą, ilu osobom pan pomaga?
8: Jestem prezesem i w naszym kole tu gminie Kramsk jest 37 członków. No pomaga, prezes ma taki ostatni kawałek chleba. Więcej zajęcia z pszczelarzami niż przy swoich pszczołach. No, po prostu to lubię i robię. No.
7: A jednak mimo wszystko ludzie interesują się i hodują pszczoły.
8: Ale wie pani co? Już coraz mniej jest młodych pszczelarzy. Już wymierają powoli pszczelarze. Było nas też kilku, no przecież było nas ponad 40. Tak ktoś nie, że odchodzi po prostu do innej pasieki. Do wiecznej pasieki. Ale młodzi bardziej patrzą na zysk. Po prostu nie interesują się tym. To jest za mały zysk. To żeby po prostu żyć z pszczół, to by trzeba mieć 300-500 rodzin i tylko z tym robić. To wtedy można jakoś tam może koniec z końcem wiązać. Ale przy 20, 30 czy 40 rodzinach to nie można liczyć, że jakiś zysk będę miał. Wróci się trochę, ale bo to trzeba też zainwestować, kupić węzeł, ten plaster, na którym się wkłada taki surowy plaster, one odciągają komórki i tam do tych komórek składają nektar, który zamieniają na miód.
7: Jeszcze powiedzmy sobie o tym miodzie. Jakie pan miód produkuje?
8: Pierwszy miód to jest wczesnowiosenny wielotrop. Kiedyś było bardzo dużo łąk, pastwisk, był mniszek. Rósł tam po prostu, naturalnie. To był miód mniszkowy, miód wierzbowy. W tej chwili już te wierzby powycinano, łąki porano i zasiano kukurydzę, bo jest większa wydajność. Każdy dba o tę wydajność. No to jest, nazywamy go taki wielokwiat wczesnowiosenny. Później jest akacja, później będzie facelia, ale to też trzeba wywozić na plantację, żeby uzyskać tej facelii. Lipa. No i nieraz trochę spadzi liściastej. No i ogólnie może na resztę, jak ktoś zbiera tylko jeden, dwa razy, to nazwać go wielokwiatem. Według mnie ten wielokwiat to jest najlepszym miodem, najbogatszym, bo to jest roślina z różnych roślin nektar zebrany.
7: Czyli on jest najzdrowszy?
8: Mi się wydaje, że tak. Wielokwiat jest najzdrowszy. Ludzie może go tak, o, bo to wielokwiatowy. Guzik, prawda, tam jest w nim wszystko, z różnych roślin zbierają. I to zależy od siły rodzin, no, jak to nie dba, bo rok pszczeli zaczyna się od 1 sierpnia, już mówiłem. I od tego momentu musimy dbać, wie pani, o to, żeby były zdrowe, żeby były odpowiednio nakarmione, żeby na przykład rodzina miała dosyć pierzgi, czyli zebranego wcześniej pyłku przerobionego na pierzgę. I były zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Walka z warozą, z innymi chorobami, bo waroza to jest bardzo niedobra choroba pszczół. Wyniszcza całe rodziny. A przy warozie dostają inne, przeplantują się choroby. Także po prostu. I silne rodziny to trochę dadzą tego miodu. Ja już miałem nawet po 60-70 kg rodziny, ale to było kiedyś, jak wywoziłem po plantacjach i bardzo silne rodziny. Słabe usze to tak, no, oddadzą. To, co wezmą na zimę, ten syrop i lekarstwa, to oddadzą w miodzie.
7: A jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli zobaczymy rój taki gdzieś tam u siebie na podwórku, co wtedy zrobić, jak reagować?
8: No, zgłosić do jakiegoś związku pszczelarskiego albo do jakiegoś znajomego pszczelarza, może to zwierzę zgłosić do straży pożarnej, jak to się boi, a oni tam już zareagują odpowiednio. Po prostu nie wytrują, bo pszczół nie wolno wytruć, tylko po prostu powiadomią, ktoś przyjedzie, jakiś pszczelarz i zwierzę to włoży do ula. I... Chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich rulei. No bo można sobie do pasieka przywieźć chorobę, nie wiadomo.
7: A to gdzie pan kupuje takie nowe rodziny pszczół?
8: Ja nie kupuję rodzin pszczół, robię odkłady. Wie pani, co to jest odkład? Biorę tam 3 ramki z czerwiem i z pszczołami, przekładam do innego ula, podaję im nową, świeżą matkę i powstaje rodzina. Takie odkłady się robi najlepiej do końca czerwca, bo one mają ten okres, żeby się rozbudować do zimy, żeby przezimować i żeby na wiosnę być silną rodziną.
7: Człowiek się uczy całe życie jednak. No dobrze, ja w takim razie dziękuję za te wszystkie informacje i życzę panu co siły i wytrwałości w pielęgnacji pszczół, no bo te pszczoły jednak dają nam ten miodek pyszny. Myślę, że wszyscy na niego czekają.
8: Tak, dziękuję, ale wie pani co? Najgorsze są opryski. Chemia zabija wszystko. To niszczy pszczoły, niszczy nas. Bo ten oprysk nie tylko jest, zabije pszczoły, on jest w miodzie wszędzie. W każdej roślinie, w każdym owocu, które jemy. To jest chemia nas, wytruje nas sama chemia. Sami siebie wytrujemy, jak tak będziemy robić. One pracują nieustannie od chwili urodzenia. Bo pierwsze, co pszczoła, jak wyjdzie z komórki, musi zrobić, to wyczyścić po sobie komórkę. I później resztę funkcji dopiero produkuje mleczko, produkuje wosk, opiekują się matką, produkują tapkę pszczelą dla matki, którą ją karmią, bo matka się sama nie naje. Młoda, która jest jeszcze unasienniona, tak, musi mieć swoją świtę, czesze ją, tam myje, przygotowuje komórki do podjajeczka. I matka, wie pani, ile znosi matka na dobę jajeczek? A ile pani przypuszcza, pani powiedziała?
9: Dużo.
8: 2,5 do 3 tysięcy. Do 3 tysięcy nawet potrafi znieść jajeczek na dobę.
7: Z tego wszystkiego wykluwają się młode pszczoły?
8: Tak. W silnej rodzinie to jest 70-80 tysięcy pszczół. Nawet do 100 potrafią tysięcy być takie rodziny pszczelne. To zależy od matki, zależy od pogody, też zależy dużo, czy mają wziątek, czy nie, czy jest zimno, czy...
7: Ja dziękuję jeszcze raz za wszystko.
8: Proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Ponad 50 lat pszczelarskiego doświadczenia robi swoje. Magazyn lokalny.
7: Startujemy z informacjami. Krystian Bielik w Koninie prosto z Anglii na stadion Przydmowskiego z misją inspirowania młodych piłkarzy Górnika Konin do gry, ale i do nauki.
10: Prosto z angielskiego podwórka na stadion Przydmowskiego. Co czujesz, będąc tutaj? To taka podróż sentymentalna. Jak tutaj się czujesz?
11: Tak, mi akurat nie udało się na tym tutaj dokładnie boisku grać. Może zagrałem 1-2 mecze. My bardziej graliśmy chyba na tej złotej jedenastce, jak dobrze pamiętam. Chociaż nie, przepraszam. Graliśmy...
7: Graliśmy tam na końcu,
11: także jasne, ale ogólnie jak przyjeżdżam na obieg jednak Górnika, to no to jest sentymentem. Wiem skąd pochodzę, wiem skąd jestem, także zawsze jak na Górnika wracam, a szczególnie w dzień meczowy, wtedy no można powiedzieć, że trochę serducho szybciej bije i no mówię, no byłem tutaj od małego, od 7 roku życia do 13, także trochę czasu przeżyłem z tymi ludźmi, z zawodnikami, z trenerami. Trochę ludzi poznałem i jest to zawsze miłe wracać tutaj.
7: No fajnie, że nie zapominasz o swoich tutaj ziomalach.
11: Nigdy Konin, stąd pochodzę, jestem wychowankiem Górnika Konin. Niektórzy mylą, że jestem wychowankiem Lecha Poznań. Oczywiście Lechowi jestem wdzięczny za bardzo, za wszystko, za czas poświęcony, za szkolenie, za poświęcony czas i za treningi, ale wychowankiem jednak jestem Górnika Konin.
7: No właśnie, a powiedz mi, patrzysz tutaj, przychodzisz na treningi, tu słyszałam wcześniej, że kontuzja gdzieś tam, więc trochę czasu wolnego. Jak obserwujesz tych młodych ludzi, co myślisz o ich teraz poczynaniach?
11: Że chciałbym być z nich znowu w ich wieku. Takie mam myśli, że jednak czas leci bardzo szybko. I chłopaki mają szansę teraz naprawdę. Niestety, realia są takie, że o tym trzeba mówić, że niewielu z nich zrobi nie wiadomo jaką karierę, ale mając takie teraz warunki, które Górnik ma i szkolenie, które jest troszkę na wyższym poziomie już niż było kiedyś, jak ja zaczynałem, na pewno szansę większą te chłopaki mają, żeby się szybciej rozwijać, żeby doświadczać trochę innego poziomu i to daje im szansę na gdzieś później na wyjazd gdzieś, tak jak ja wyjechałem do Lecha Poznań w wieku 13 lat. Także dobrze widzieć chłopaków, którzy chcą grać w piłkę, którzy chcą pracować nad sobą, bo piłka nożna, jak i każdy sport, jednak uczy bardzo dużo. Także ja, jak patrzę na nich, to po prostu widzę młodych chłopaków, którzy mają zajawkę i życzę im jak najlepiej. Życzę im przede wszystkim zdrowia, bo też w ich wieku czasami niestety kontuzje zatrzymują tą przygodę i zatrzymują to rozwijanie się ich jako młodych piłkarzy. Także życzę im tylko zdrowia i tego, żeby wytrwale dążyli do celu i żeby pracowali ciężko i żeby sięgali, wierzyli w to, że mogą kiedyś osiągnąć sukces.
7: A czujesz się dla nich taką inspiracją? Jak tutaj przychodzisz i widzisz, jak tam cię oblegają, to pewnie gdzieś tam na ciebie patrzą i może w głowach ich rodzi się też taka myśl, że chcieliby robić taką karierę jak ty.
11: Myślę, że tak. Myślę, że jak widzą piłkarza, który gdzieś gra w Anglii, który zagrał kilka meczów reprezentacji Polski, to widzą przed sobą piłkarza, który doszedł tam, gdzie oni na pewno marzą, żeby w późniejszym wieku, żeby w przyszłości dojść. Także jest to chyba całkowicie normalna reakcja z ich strony, że podbiegają, że chcą zbijać pionki, czy tam podpisać koszulkę, także jest to miłe. Jestem zawsze tutaj dla nich, jak jestem, to zawsze staram się spędzić z nimi chwilę czasu, czy nawet z nimi pokopać trochę piłkę, bo dla mnie wtedy, pamiętam, jak byłem w ich wieku, było czymś niesamowitym wręcz podawać piłki pierwszej drużynie Górnika, czy obstawiać właśnie mecze, mam tutaj na myśli, czy iść w stanie podczas meczu i bieganie za piłkami dla chłopaków i podawanie rozgrywaniem piłek, to dla mnie była duża rzecz już, mieć jakikolwiek kontakt z tymi piłkarzami, także dla nich móc pokopać piłkę z piłkarzem, który gdzieś tam gra na jakimś wyższym poziomie, to na pewno dla nich super przeżycie.
10: Na pewno słyszałeś o tym, że teraz w Koninie są tworzone te klasy mistrzostwa sportowego. Co o tym myślisz? Czy gdzieś tam ta nauka właśnie w połączeniu z taką większą możliwością i uprawianie sportu, a jednocześnie tego nacisku na to, żeby te dzieciaki też zdobywały wiedzę i dbały o to, czy to jest ważne dla nich?
11: Najbardziej. Myślę, że to musi tak to działać. To musi iść w parze ze szkołą. To jest podstawa, bo to znowu to jest takie koło zataczamy i mówimy znowu o tym, że o tych realiach, jakie są w sporcie, jakie są w piłce nożnej. Jest bardzo dużo dzieciaków, które chce grać, które trenuje. Te dzieciaki przychodzą, starają się bardzo, ale niestety takie te realia są drastyczne i całkiem smutne, bym powiedział, bo jednak niewielu z nich dojdzie do poziomu ekstraklasy, bo takie są po prostu statystyki i nie możemy przekłamywać, nie możemy mówić im, że z każdego rocznika 5 czy 10 chłopców będzie grało w ekstraklasie. Jeżeli jeden z tych chłopców dojdzie do poziomu ekstraklasy, to powinniśmy cieszyć się tym i to będzie naprawdę duży sukces, bo jeżeli pomyślimy wtedy, miejmy nadzieję, bo teraz dzięki tym lepszym warunkom i piłkarskim typowo, jeżeli popatrzymy na Górnik Konin, to ja mam w głowie tylko Marcina Kamińskiego i mnie. Jeszcze wcześniej był Wiktor Patrzykąt, który naprawdę robił fajną, miał przygodę z piłką, gdzieś później się niestety zatrzymał i troszkę poszedł w dół, ale także miejmy nadzieję, że jeżeli z każdego rocznika jeden chłopiec będzie gdzieś wypływał i grał na jakimś poziomie, to naprawdę to powinien być sukces, a Górnik Konin powinien być z tego bardzo dumny. Także jak najbardziej szkoła, jeszcze raz szkoła, a po szkole treningi, zajawka, miłość do sportu, miłość do piłki nożnej, która bardzo dużo uczy i naprawdę jest w stanie nauczyć tych młodych chłopaków, jak być w późniejszych latach dżentelmenem, bym powiedział.
10: Myślę, że tak.
11: Bardzo dużo uczy. Może dżentelmenem, może przesada, ale równym gościem, który zna zasady, który szanuje człowieka drugiego, który staje naprzeciwko niego i myślę, że to są takie wartości, które dla mnie są bardzo ważne.
10: A nauka języka? Czy jest też ważna?
11: No, myślę, że tutaj to już przegada, już każdy chyba powie. Ja jestem, mam na swoim...
10: Ty jesteś takim trochę przykładem.
11: Na swoim przykładzie tak, jak najbardziej. Moi rodzice zawsze dopłacali, bo wtedy to było 30 zł za godzinę lekcji angielskiego dodatkowo z nauczycielką od języka angielskiego, która przychodziła raz w tygodniu tylko do mnie na godzinkę i robiliśmy dodatkowe lekcje i ja tego nienawidziłem. Nienawidziłem tego. Czekałem tylko, aż pani od angielskiego, nie wiem, zachoruje, zadzwoni do mojej mamy i powie, że dzisiaj nie może przyjść. I później bo zawsze podchodziłem do tego, że ja tego nie będę potrzebował. Po co mi ten język angielski? Po co mi tutaj to, tamto? I później trafiłem do Legii Warszawa w wieku 16 lat i był Helio Pinto. Ta Helio Pinto był Guilherme, było kilku zawodników, którzy nie mówili w ogóle po polsku, a mówili po angielsku. Ja ani E, ani B z nimi, tak? Bo przecież olewałem sobie te lekcje, nie brałem tego na poważnie. W szkole niby z angielskiego byłem okej, ale to zawsze coś tam się ściągnęło, coś tam, także... Ale tak. I później co? I 6 miesięcy później wyjechałem do Anglii i to był dla mnie wielki szok. Byłem naprawdę... Nie wiedziałem, ja potrafiłem się tylko przedstawić wtedy, nie? Także dla mnie to na pewno... No dokładnie. Także mam nadzieję, że szkolenie w szkołach jest teraz troszkę na wyższym poziomie, szczególnie tego języka, który jest najważniejszym w ogóle dla mnie, moim zdaniem, przedmiotem w szkole, żeby móc się porozumieć z innymi ludźmi na świecie. Także do każdego, który tutaj sobie będzie słuchał, naprawdę... Trzeba poświęcić się i zacząć się uczyć, bo to jest bardzo ważne. Bez języka angielskiego nie jesteśmy w stanie się prawie nigdzie dogadać już.
10: Ale myślę, że to taka bogata wskazówka dla tych młodych ludzi teraz, którzy tam gdzieś tam mają zajawkę piłki, ale też będą myśleli o tej swojej przyszłości.
11: Teraz jest troszkę inaczej też, bo teraz, nie wiem, jest taki troszkę inny, jest dostęp oczywiście, tak, do social mediów, do tych wszystkich aplikacji i tak dalej i można nawet na telefonie, słuchajcie, przecież na telefonie można sobie uczyć się tego angielskiego w wolnym czasie, jeżeli ktoś nie jest w stanie odstawić telefonu, to nawet na tym telefonie jest w stanie się uczyć tego angielskiego, czy nawet oglądając filmiki, ludzi, którzy gdzieś tam posługują się językiem angielskim. Wtedy tego nie było, także naprawdę ta rozbieżność tego, jak można się uczyć tego języka angielskiego jest przeogromna teraz, dzięki temu, jaki mamy dostęp do internetu, także naprawdę jest to bardzo ważne i jeżeli ktoś oldschoolowo nie chce mu się spotykać z nauczycielką na godzinę godzinę raz w tygodniu, żeby uczyć się tego angielskiego na poważnie, to niech poszuka jakichś innych rozwiązań na właśnie gdzieś dzięki internetowi czy innym aplikacjom. Nie?
7: Powiedz mi, patrząc teraz na postępy seniorów, jak byś tutaj ocenił ich pracę?
11: No myślę, że bardzo dobra robota została wykonana. Wcześniej Dawid Dębowski, awans do czwartej ligi z drużyną, to był sukces. Teraz czwarta liga, jest inny trener Woźniak, który naprawdę na tym poziomie jest bardzo, bardzo dobrym trenerem, doświadczonym i naprawdę widać ile on dał tej drużynie i widać po piłkarzach, że słuchają trenera, że robią to, co on wymaga, że ciężko pracują przede wszystkim. Widać to, że oni chcą dominować w każdym meczu, to jak oni wykonują pressing bez piłki, to jak oni tracą piłkę i pierwsze 3-4 sekundy, jak można od razu odebrać, to są takie podstawy drużyn, które po prostu chcą dominować w każdym meczu i to widać tutaj, są przebłyski naprawdę momentami, nawet oglądając to, bo oglądam z daleka, ale na YouTubie na żywo widać fajne momenty i nawet są momenty, że naprawdę dobrze, przyjemnie się to ogląda. Oczywiście są momenty niedociągnięć i niedokładności, bo to jest normalne jednak na takim poziomie, ale jest wykonana tytaniczna praca i ja sobie bym życzył, naprawdę życzyłbym sobie, żebyśmy do tej trzeciej ligi w niedalekiej przyszłości, w nieodległej przyszłości weszli do tej trzeciej ligi, bo wtedy to byłby taki już, to był okej, fajny poziom, na który Konin zasługuje, bo to wtedy przyciąga jeszcze większą publiczność, jeszcze lepiej się to ogląda i jeszcze więcej emocji, a to nam kibicom, o to nam wszystkim chodzi, nie?
7: Dopingujesz z Anglii?
11: Dopinguję, tak jak mogę, tak dopinguję. No mówię, mam mojego przyjaciela numer jeden, który gra w środku pola z opaską kapitana Igor Witczak i jak mogę, tak oglądam go i tak samo jak on może, to ogląda mnie, gra będąc w Anglii, także ostatnimi czasy przez ten bark lewy, który miałem operowany 2 miesiące temu, dzięki temu, że miałem trochę wolniejszego czasu w soboty, nie grałem swoich meczów, czy nie byłem dostępny dla mojego klubu, to mogłem sobie właśnie odpalić na YouTubie i obejrzeć chłopaków grających tutaj w Górniku, także no zawsze miło i tym bardziej no oglądam, no sprawia mi to po prostu przyjemność, nie?
7: A jak tobie tam w tej Anglii?
11: Mi jest w Anglii bardzo, bardzo w porządku, no to jest mój drugi dom, także ja tam się czuję tak jak w domu, także niektórzy czasami mówią, że może czas gdzieś coś zmienić, może wyjechać do innego kraju, zmienić ligę, a mi się po prostu już nie chce, bo ja, tak jak mówię, nauczyłem się języka, znam kulturę, gdziekolwiek bym nie był w Anglii, w jakimkolwiek klubie, to wiem, że się szybko zaklimatyzuję i będę się czuł jak w domu właśnie. Także tam jest moje miejsce, na pewno przez najbliższe 2-3 lata jeszcze na pewno w Anglii, a później zobaczymy, jeżeli byłaby jakaś szansa czy oferta jeszcze zostać na dłużej, to będę to rozważał, a jeżeli to będzie czas, będę czuł, że to czas może wrócić do Polski, to będziemy podejmować decyzję, ale na razie o tym nie myślę.
7: A myślisz o powrocie tutaj do Górników?
11: Słuchaj, jeżeli w Górniku Konin za na przykład, powiedzmy, za 7-8 lat, jeżeli Górnik Konin grałby pierwszej, drugiej lidze, a ja bym czuł, że teraz to muszę troszkę obniżyć loty i gdzieś troszkę na mniejszej intensywności, że właśnie nasza ekstraklasa czy inne ligi, to bardzo chętnie. Jeżeli na tyle, ile zdrowie mi pozwoli, na tyle będę mógł połów, to wtedy, ale to mówię, to musi być już troszkę wyższy poziom, nie? Będę grała do tego momentu, kiedy mi zdrowie pozwoli, bo trzeba też wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, ale jeżeli na przykład Górnik by się gdzieś, co nie chciałbym, ale jeżeli by się gdzieś właśnie po trzeciej lidze bujał i potrzebny byłby taki dziadek 38-letni, to wtedy czemu nie?
7: Czyli to będziesz motywacją. Motywacją dla chłopaków.
11: Oczywiście, ja nie mówię, broń Boże, nie mówię nie, ale to musiałbym po prostu dojść do takiego momentu w swojej karierze, że po prostu kończę z taką naprawdę profesjonalną piłką i Górnik musiałby też być na tym trzecim poziomie rozgrywkowym. Ja mam nadzieję, że za 8 lat Górnik będzie w całkowicie innym położeniu niż jest teraz.
7: I historia zatoczy koło.
11: Oj, no życzyłbym sobie tego jak najbardziej, czemu nie?
7: Ja dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.
7: I wszystkiego dobrego i przede wszystkim powrotu do zdrowia.
11: Dziękuję bardzo.
7: Mówił 11-krotny reprezentant Polski Krystian Bielik, który na ten moment ma kontuzję i przebywa w Koninie, a tutaj zawsze wspiera Górnika. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne.
9: Profesor Mariusz Andrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów, tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630 tysięcy polskich dzieci pozostających pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Można było powiedzieć, że świat zwariował. Jak to jest, że wszystko jest i jest coraz gorzej? Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu, tabletu, wszystkie inne rzeczy, nie pojmujemy, że do końca 4 roku życia dziecko nie może oglądać telewizji, nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że w mózgu dziecka nie utworzyły jeszcze się skrypty poznawcze i on nie jest w stanie przyjąć tej ilości informacji, on je po prostu zapamiętuje, koduje i oddaje. Dlatego krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, bije. Kompletnie nie rozumiemy, że smartfon jest fantastycznym urządzeniem, ale dopiero jak nasza córka i syn będą mieli 13 lat, a co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku, czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, jejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem i pani koleżanka. Mamy to, ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11, czyli jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a nasza 13-latka ogląda sobie film, dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku, nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych. Jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów, dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba. Nie tylko, że można. Po prostu trzeba to powiedzieć. Jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
7: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?
9: Mądrze kochać. Na przykład mówić, państwo macie dzieci? Ile?
12: Ja mam 2 dzieci.
9: Dwoje? Chłopcy czy dziewczynki?
12: Dziewczynki.
9: W jakim wieku?
12: 19 i 15.

0: taka leki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie, nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą, bo pani redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
0: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
2: Całkowicie.
0: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek. O godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiadą: pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z XIII wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy: proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie: telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie: bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki, a reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszyliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak, byt nieoczywisty. Młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry: słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
1: Nie obraziły się dzieci do końca.
0: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, a ja powiedziałem: tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była: jaskini owiec, dziki człowiek, mama, rozwiedź się z nim, no wariatów, założę ci niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi. A my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog. Nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni. Tacy, no, o, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz: nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
3: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszej w Poznaniu. Jako że mam do czynienia z uzależnieniami chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą. Wcześniej czy później somatyczne, psychiczne. Wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależniają. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długotrwające. My co prawda nie przyjmujemy do

0: Powiedział tak, młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza, takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności, pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu, na pewno tak, niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak i powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
1: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
0: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie zobjawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię, dopiero po miesiącu zdrowie psychiczne, to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, jak 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się, rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie. Po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze, co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
1: Jakie szkody powodują te wszystkie używki dla naszych organizmów, dzieci?
0: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała, to o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu. Pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować. A jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija i niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić i to są te, które będziemy mierzyć przez długi czas, może mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociażby ze zmianami osobowości, bo takowe też się dzieją. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne, potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy potem, na wiele aspektów, naprawdę na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany Krzysztof w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczany, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących, stymulant, dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami, no niestety, jest za późno.
2: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamińska.
1: Panie dyrektor, z jakiej przyczyny dzisiejsze spotkanie?
2: Ponieważ uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała, pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat, ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia, mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że te dwa wartów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności, które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym do zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inna młodzież, inne pokolenie i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
1: No, sala pełna nauczycieli, pedagogów, najwyraźniej jest taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
2: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby tą wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio żywną glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali, tą wiedzę i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie widziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej, a niestety, tak jak powiedziałam, świat się rozwija coraz szybciej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych, też nam daje pewną euforię, jest fajnie, a skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
3: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu serca oraz wzrost temperatury. Używki wśród młodzieży były, są i będą obecne. Trudno jest je całkowicie wyeliminować. Jednak świadomość rodziców i nastolatków co do przyczyn sięgania po nie, jak również ich skutki, może stanowić czynnik obronny. Warto o tym pamiętać, szczególnie w wakacje, kiedy młodzież ma więcej czasu wolnego, więcej swobody i mniej kontroli ze strony osób dorosłych.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Arleta Jeniak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. Do tego od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku być może uda się zwiększyć. O tym i dlaczego ciepło z geotermii jest drogie, rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie Sławomirem Lorkiem.
6: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca i ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW, dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż, mówimy, moc za ciepło niż w innych źródłach. Natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigadżule, jeżeli chodzi o miejskie przedsiębiorstwo energii cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja analizując te ceny, analizuję ceny te również cenami w ciepłowni geotermalnej Koło, która jest, nazywa się tak, ciepłownia geotermia Koło, ale taryfa opublikowana dla geotermii Koło nie zawiera ceny jednostkowej wytwarzania ciepła z geotermii, ale zawiera cenę końcową, która jest miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii Koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych w naszej konińskiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, no, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigadżul dla odbiorcy, który uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie, uwzględnia również cenę gigadżula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, jakie są wartości, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE, taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. No, najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają węzły grupowe. I w tych poszczególnych grupach taryfowych są takie różnice. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, które obowiązują w Koninie od 1 maja, jeżeli chodzi o sieć numer 1, to mamy w tej cenie jednoczłonowej, i od razu wyjaśnię, cena jednoczłonowa jest to cena, która została w ubiegłym roku określona i zdefiniowana przez państwo, i ta cena jednoczłonowa nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa ciepłownicze określanie tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła. A mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigajoule, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika. Jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127,46 zł za 1 gigajoule w tej cenie jednoczłonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8,99%. Natomiast te wzrosty rozkładają się różnie w poszczególnych grupach, ale jeżeli tutaj mówimy o średnich, to tak to po prostu wygląda. W przypadku sieci numer 2, gdzie po raz pierwszy mamy cenę określoną taryfą, mamy spadek cen ze względu na to, że byliśmy w stanie kupić taniej węgiel, który jest dzisiaj używany w naszej kotłowni w Łężynie. Natomiast w zależności teraz od tego, za jaką kwotę kupimy węgiel na następny sezon grzewczy, mamy obowiązek, i tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, że taryfa jest na 12 miesięcy, ale przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą ciepła ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. Również źródła gazowe przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych, i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj taką sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoule, ale udział w naszym miksie energetycznym jest tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer jeden. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer jeden, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy miks 3 źródeł. Największym źródłem jest elektrownia Konin i to ona jest sercem naszego całego systemu ciepłowniczego. Ogólnie biorę na siebie tą odpowiedzialność za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
5: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, Koło, właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
6: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii Koło, ale geotermii Koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w PEC-u Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie i to mówię z całą i z całą odpowiedzialnością. Można również porównać ceny w geotermii Toruń, ale geotermia Toruń to nie jest tylko i wyłącznie ciepłownia geotermalna, to również jest miks kilku źródeł, które wchodzą w skład geotermii Toruń. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, inaczej to wygląda na Podhalu, natomiast na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym, i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024 i tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026 i też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie w tej naszej cenie końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby PEC-u Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając, czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Jako przedsiębiorstwo dwa razy w roku mamy to publikować, jest to wrzesień, jest to maj. Ja również na spotkaniu z zarządcami, które się odbyło w ubiegłym tygodniu w piątek, podałem i to, co Państwu teraz powiedziałem, czyli podałem szczegółowe ceny jednoczłonowe i wzrosty na poszczególnych grupach taryfowych i podałem tą średnią, która obowiązuje od 1 maja, a my ją opublikujemy 30 maja. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka i ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem, przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni. W sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę, w roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7 milionów 600 to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnej. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia. Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Konin GT2, bo tak jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwukierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w trzech lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Konin GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego, myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych trzech instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km, przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w Kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu Konin GT3. I to jest pierwszy krok, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na drugie otwory zatłaczające. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina, te rozmowy są prowadzone w imieniu Koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie 4 firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych 4 firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o 1 otwór wydobywczy, 2 otwory zatłaczające.
5: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Wieża widokowa na Złotej Górze cały czas nieczynna. Gmina Krzymów stara się o pieniądze na jej remont, a potrzeba około 400 tysięcy złotych.
7: Wieża widokowa dla gminy Krzymów od jakiegoś czasu to wielkie strapienie. Dlaczego? Dlatego, że po analizie mykologicznej i analizie konstruktorskiej okazało się, że wieża musi być zamknięta. A żeby efekt był szybki, żeby można było ją uruchomić, potrzebujemy około 400 tysięcy. Pieniądze w tym momencie są rzeczą bardzo trudną dla samorządów. I dlatego po rozmowach z posłem Tomaszem Nowakiem podjęliśmy próbę i spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk, mając nadzieję, że być może ten montaż finansowy uda się zbudować. Na nasze zaproszenie przybyła pani starosta Katarzyna Fryza, przybył pan nadleśniczy Michał Urbaniak i z urzędu był pan Jacek Popielarz, byłam również ja. Zaprosiliśmy władze miasta, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, jednak te osoby nie pojawiły się na tym spotkaniu. Wiadomo, że finanse nie są sprawą łatwą dla nikogo. Problem przedstawiła pani mykolog i pan konstruktor, którzy powiedzieli, co należy zrobić, żeby ta wieża mogła być użytkowana przez ludzi. Mamy już przygotowaną dokumentację po to, abyśmy mówili o konkretach i chcemy zmienić pewne elementy tej wieży z drewnianej na metalowej, a jeszcze najlepiej byłoby, gdyby postawić wieżę metalową. Ona nie byłaby tak narażona jak drzewo właśnie w lesie na działanie różnych insektów i grzybów. Ale cały czas poszukujemy środków. Umówiłyśmy się z panią starostą, że pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawimy sytuację i będziemy prosili, żeby Urząd Marszałkowski zabezpieczył w dziale na turystykę, jak nie na ten, to na przyszły rok, określoną kwotę. Myślę, że samorząd gminy Krzymów również wyasygnuje pewne pieniądze. Być może uda się jeszcze z innych źródeł pozyskać, a może pojawią się projekty ekologiczne, bo już startowaliśmy niejednokrotnie, żebyśmy mogli uzyskać wsparcie z zewnątrz i żebyśmy o tej wieży pomyśleli i zrealizowali ją do końca, bo myśleć to my myślimy długo, ale mieszkańcy powiatu konińskiego na pewno czekają na jej uruchomienie. Na ten moment wieża jest zamknięta, zabezpieczona, ogrodzona, żeby niestety ludzi nie kuściło, bo my boimy się o bezpieczeństwo ewentualnych osób, które by weszły i gdyby cokolwiek się stało, wtedy winna byłaby gmina Krzymów. Najlepiej byłoby pomyśleć o nowej wieży metalowej i konstruktor tej wieży mówił, że nieodpłatnie przygotuje dla nas taką wycenę, bo to jest takie kluczowe, żebyśmy wiedzieli, o jakich pieniądzach rozmawiamy i wtedy, jak będziemy mieli już konkret, to z tym pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy chcieli rozmawiać o pozyskaniu środków na budowę tej nowej wieży, a gdyby pojawiły się jakieś programy, w której można byłoby wnioskować o środki finansowe na remont już istniejącej, to oczywiście jesteśmy też gotowi. Jest to też dobry moment, żeby wspomnieć, że w gminie Krzymów jest również druga wieża widokowa. Ona nie jest umieszczona w lesie, co prawda, ale opodal drogi 92 w miejscowości Paprotnia, w której jest również Centrum Sportów Ekstremalnych i ścieżka edukacyjna, którą również warto odwiedzić, bo widoki są naprawdę piękne.
5: Mówiła wójt gminy Krzymów Danuta Mazur. Prawdopodobnie budowla z drewnianej zostanie zamieniona na metalową.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Jedniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. W lasach powiatu konińskiego każdego roku leśnicy sadzą różne gatunki drzew. O tym, jakie drzewa najczęściej możecie spotkać w naszych lasach, opowiedział Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
8: Okres odnowienia, czyli sadzenia nowych drzew, rozbijamy na dwa okresy, czyli na okres wiosenny i na okres jesienny. Dlaczego? Po to, żeby zminimalizować ryzyko tego, że się te sadzonki nie przyjmą. Dlaczego? No bo mamy różne opady, różną temperaturę, nigdy nie możemy przewidzieć tego, jaki będzie ten poziom wody gruntowej, jaki będzie poziom opadów, tak, czy przyjdą przymrozki, no bo każdy gatunek ma jakby inne wymagania i jest wrażliwy na inne rzeczy. No, rozbiliśmy to na dwie równe połówki. Dlaczego? Żeby, jak mówiłem wcześniej, rozproszyć to ryzyko hodowlane i mieć jak najlepsze rezultaty z naszych odnowień. Więc to jest naprawdę bardzo duża ilość, którą trzeba wcześniej wyhodować, którą trzeba przygotować. Ona musi być odpowiednio zabezpieczona, więc to jest naprawdę bardzo duża praca wymagająca i planowania, i takiej, no, typowej logistyki, bo ona musi być, ta sadzonka, wyjęta ze szkółki, musi być przewieziona na powierzchnię, musi być odpowiednio zabezpieczona, no i odpowiednio posadzona. Musi być wcześniej przygotowana gleba, więc to nie jest na takiej zasadzie. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek sadził jakąkolwiek roślinę w ogródku, wie, że najpierw musi przygotować glebę pod to, tak, musi pozbyć się chwastów z tej powierzchni i ta powierzchnia w lesie jest dużo trudniejsza do przygotowania. Dlaczego? Mamy tam korzenie, mamy tam jakieś kamienie, mamy pozostałości po innych drzewach, więc te prace są tak naprawdę rozciągnięte na jakieś 2 lata i my to wszystko planujemy, dopasowujemy gatunki do odpowiedniego siedliska. No i te 280 tysięcy to nie jest jednego gatunku, bo tutaj sadziliśmy sosnę, brzozę, wiąza, dęba szypułkowego, bezszypułkowego, olsze, świerki, z takich gatunków, którzy może nie wszyscy wiedzą, to na przykład sadziliśmy czereśnię ptasią albo na przykład gruszę. Śliwe tarnine to są gatunki, które są stricte sadzone dla zwierząt, po to, żeby jakby wzbogacić tą bazę pokarmową, stworzyć też schronienia dla zwierząt. No oraz po to, żeby ta różnorodność, zmienność gatunków w lesie była jak największa.
3: One dają owoce? Czy odwiedzający las mogą korzystać z tych drzew i jeść?
8: Tak, to znaczy to są drzewa owocowe, tylko to nie są takie owoce, o których my sobie wyobrażamy, że są z sadów. Taka czereśnia ptasia, to tak naprawdę ten owoc, ten miąższ, to jest bardzo cienki i w smaku gorzkawy. To nie są takie owoce, jak my sobie wyobrażamy. Ale no, dla zwierząt, tak, czy dla ptactwa leśnego, to jest idealny pokarm. Mało tego, dzięki temu, że one na przykład im zjadają to też roznoszą, też w innych miejscach pojawiają się te jakby nowe sadzonki i to też jakby zwiększa bioróżnorodność. My nie sadzimy tych drzew dla owoców, takich owoców, jak my sobie wyobrażamy, dla ludzi, tylko konkretnie dla zwierząt. Również na przykład sadzimy te gatunki na granicy polnoleśnej, na tak zwanych ekotonach, czyli takich pasach między łąką albo polem a drzewostanem, po to, żeby te gatunki, które bytują na przykład, nie wiem, na tych otwartych przestrzeniach, miały możliwość schronienia się w lesie. Tam zupełnie inaczej to się planuje, zupełnie inna więźba, czyli ten rozstaw tych sadzonek. To trochę inaczej wygląda, ale no tym zajmujemy się my, my to planujemy, my to jakby kształtujemy, tak żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zwierząt bytujących na tym polu, no i w lesie, bo to musi być strefa, gdzie te gatunki się mieszają, i zwierzęta, i rośliny, bo to by taka strefa przejściowa, gdzie tych gatunków będzie dużo, gdzie będzie inne jakby, inna wilgotność, inne przenikanie światła, tak żeby no, ta różnorodność, ten ekosystem leśny był jak najbardziej bogaty. Wiadomo, że im bardziej w las, tym więcej drzew, tak? Czyli takich to głównych gatunków. Ale te właśnie takie strefy, czy nie wiem, czy przy jeziorach, czy przy jakichś zbiornikach wodnych, czy przy rzekach, one są kształtowane zupełnie inaczej, one mają zupełnie inny cel, nie cel hodowlany, tylko bardziej ekologiczny, ukierunkowany na ochronę przyrody. I my po prostu tak musimy to zaplanować, żeby było jak najlepiej. Takich gatunków, które najwięcej posadziliśmy, to oczywiście jest sosna. No dlaczego? Bo nasze nadleśnictwo jest nadleśnictwem nizinnym, tak? Takie są gleby, że ta sosna jakby najlepiej jest dopasowana do danego siedliska. No i dęby. Dęby, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, w zależności od tego, jak przebudowujemy drzewostany, bo to jest tak, że drzewostan, jeżeli ktoś chodzi do lasu, to widzi, że przeważa sosna. No to jest królowa naszych lasów i tutaj nie mamy co jakby ukrywać. To jest główny gatunek, jest bardzo plastycznym gatunkiem, czyli zajmuje różne siedliska, różne stanowiska, ale my stopniowo staramy się go jakby zastąpić innymi gatunkami. Bardziej złożony drzewostan, czyli więcej tych gatunków liściastych wprowadzać. Tam, gdzie są tereny podmokłe, wprowadzamy olsze i wiąza. Tam, gdzie mamy siedlisko Natura 2000, wprowadzamy gatunki typowe dla gatunków naturowych, czyli jeżeli to jest świetlista dąbrowa, to są wprowadzane dęby. Jeżeli to jest grąd, to jest wprowadzana lipa, grab, dąb, tak żeby jak najlepiej dopasować gatunek do siedliska, bo naszym jakby zadaniem jest utrzymanie co najmniej siedliska w takim samym stanie, a zmierzamy do tego, żeby go polepszać. A im więcej jest gatunków w danym miejscu, to tym jakby ta zmienność gatunkowa powoduje to, że ta gleba szybciej się jakby regeneruje, szybciej się odtwarza, szybciej tworzy się ta warstwa najbardziej żyzna, tam próchniczna, dzięki czemu można jakby wprowadzać coraz bardziej wymagające gatunki. I do tego zmierzamy. Oczywiście wiadomo, że na litych piaskach no nie wprowadzimy gatunków, które wymagają żyźniejszych gruntów, ale stopniowo, jeżeli da się tam wprowadzać pojedyncze gatunki, to jakby staramy się jakby polepszyć warunki tym, co możemy. Czyli no czym możemy w lesie poprawić? No tylko i wyłącznie gatunkami wprowadzanymi, bo w lesie nie nawozi się drzewostanów. No i się nie podlewa, tak? Jedyne, co podlewa, no to jest deszcz, tak? A z substancji odżywczych, czyli tych takich nawozów, to są tylko nawozy naturalne, czyli to, co się rozłoży, czyli ten opad liści. Im więcej jest gatunków liściastych, tym jest lepiej dla danego zbiorowiska roślinnego. To jest tak, do sadzenia potrzebne są minimum dwie osoby. Bo chodzi o to, że jedna robi, jakby przygotowuje tam dołek, tak, to miejsce, gdzie będzie posadzone, druga wkłada tą sadzonkę. Ale takich osób, osobiście nie wiem ile, ale na każdym leśnictwie minimum 20-30 osób. Mamy 10 takich leśnic, czyli teoretycznie około 300 osób. Proszę pamiętać o tym, że taki okres odnowienia u nas trwa około miesiąca. Więc w ciągu miesiąca my musieliśmy posadzić prawie 300 tysięcy sadzonek. No to w zależności od tego, bo to też jest tak, że każdy gatunek sadzi się jakby w innym okresie. Na początku sadzi się te gatunki, które jak najszybciej wypuszczają liście, tak żeby wyprzedzić ten czas. I ci ludzie są po prostu jakby przenoszeni z jednego miejsca w drugie po to, że jak na przykład sadzimy sosnę, która może być później posadzona, to ona może być sadzona pod koniec tego okresu. A jeżeli na przykład, nie wiem, chodzi o olsze, o modrzewia, to ona musi być w pierwszej kolejności sadzona. Więc w zależności od tego, gdzie sadzimy, tam ci ludzie są przerzucani. Ale przeważnie około 10-15 par pracuje jakby na każdym leśnictwie przez ten miesiąc. Także około 300 osób jest zaangażowany w to. Już nie mówię o tym, że też wszyscy pracownicy nadleśnictwa, którzy to jakby nadzorują, sprawdzają, czy jest prawidłowo wykonane. Oprócz tego leśniczy szkółkarz, bo na szkółce też pracuje ZUL, który wyjmuje tą sadzonkę, także tam jest około 20 osób, które cały czas praktycznie wyciągają sadzonkę, żelują ją, ładują w odpowiednie skrzynki, przechowują, ładują. To te transporty z sadzonkami naprawdę one są, no, praktycznie kursują dzień w dzień. No, my w większości produkujemy na naszej szkółce na Tokarach, to jest koło Ślesina. A jeżeli jakiegoś gatunku nie mamy, a jest potrzebny, po prostu kupujemy w innym nadleśnictwie. Dlaczego? Bo to jest tak, że czasami jak na przykład potrzebujemy czegoś, nie wiem, 500-600 sztuk, to nieopłacalne jest ekonomicznie, żeby to hodować na własnej szkółce. Jest po prostu jakaś szkółka, która na przykład produkuje tego 5000 i od niej po prostu kupujemy i wprowadzamy do lasu. Główne gatunki oczywiście produkujemy na naszej szkółce, ale bardzo dużo. Jest na przykład potężna szkółka kontenerowa w Jarocinie, gdzie produkują dęba i buka z zakrytym systemem korzeniowym, czyli w takich specjalnych pojemnikach. I on z taką bryłką ziemi trafia do lasu. Dlaczego tam się produkuje? Bo tam są odpowiednie maszyny, odpowiedni sprzęt, odpowiednia linia technologiczna, która pozwala na to, żeby to wyprodukować. Koszty utrzymania takiej szkółki są bardzo duże, w związku z tym, gdyby każde nadleśnictwo miało, to ekonomicznie byłoby to nieopłacalne. Lepiej centralizować jakby produkcję. Oczywiście to nie jest tak, że my od nich kupujemy sadzonkę i nie wiemy, skąd ta sadzonka pochodzi, bo nim oni wyprodukują nam tą sadzonkę, to my musimy dostarczyć tam odpowiednie nasiona, czyli jeżeli chodzi o dęba, to my dostarczamy żołędzie, a jeżeli chodzi o buka, to dostarczamy buka. I to są specjalne drzewostany wyselekcjonowane w danym nadleśnictwie, z których pozyskuje się co roku, znaczy w okresach, kiedy są te nasiona, pozyskuje się te nasiona Te nasiona są poddawane odpowiednim procesom, czyli albo skaryfikacji, albo stratyfikacji, czyli tam przygotowanie takie do wysiewu. Wcześniej są pobierane próbki i sprawdzana jest żywotność tych nasion, czyli tyle, ile skiełkuje tych nasion z danej partii. Jeżeli partia się nie nadaje, to po prostu jest nie dawana do produkcji, tylko nasiona najlepszej jakości, z najlepszych drzew są dalej jakby hodowane i wprowadzane do lasu. Dlaczego? Bo jeżeli się zrobi dobrą sadzonkę, no to ona będzie lepiej rosła, ona wytrzyma gorsze warunki i na tym polega selekcja nasienna, żeby wybrać z tych drzew, które znajdują się w naszych lasach, te najlepsze, o najlepszych cechach i te, których przyszłe pokolenie będzie też stabilne, mocne i wyprodukuje nam, czy stworzy nam mocny, stabilny drzewosan, który będzie odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, no i też na gradację owadów, no bo przykładowo, jeżeli pojawi się jakaś choroba czy jakiś szkodnik w danym drzewostanie, no to i pojawią się drzewa, które są odporne na tą chorobę, no to już nam daje to sygnał, że coś z tym drzewem musi być lepszego, że się oparło tej chorobie. W związku z tym pozyskujemy z tego nasiona i produkujemy materiał sadzeniowy. Także to tak czasami się mówi, że no posadziliśmy 300 tysięcy sadzonki, ale sam proces przygotowania, to sadzenie to już jest taka wisienka, no to już jest zakończenie całych tych prac, bo od zbioru nasion do tak naprawdę do posadzenia w lesie, no mija czasami 5-6 lat. Już nie mówię o tym, że wcześniej przygotowuje się tą bazę nasienną i mamy bazę nasienną, która ma na przykład po 20-30 lat i z niej pozyskujemy nasiona. Są nadleśnictwa, które mają specjalne plantacje, na których hoduje się dane drzewa, tylko po to, żeby z nich pobierać nasiona i one na przykład są wysiewane w tych szkółkach pod nadzorem i później trafiają w konkretne miejsca, bo obowiązuje nas też coś takiego jak regionalizacja nasienna, czyli nasiona zebrane na przykład w nadleśnictwie Konin nie mogą trafić do nadleśnictwa pod Warszawą, czy nie wiem, na Podkarpaciu, czy w górach, bo tam mają swoje bazy nasienne, tam mają odpowiednie ekotypy drzew i no, te nasiona nie mogą przemieszać się po całej Polsce, one muszą być w konkretnym miejscu. Dlatego czasami jak mamy pytanie, czy mogę na przykład w lesie posadzić sobie drzewo. Tak, ale tylko te, które razem z nami. Na własną rękę no nie możemy sadzić, bo my nie wiemy, z jakiego źródła nasion pochodzi. U nas każda sadzonka, jesteśmy w stanie określić, gdzie były zebrane nasiona, gdzie była hodowana sadzonka, jak cała ta droga tej od nasionka do sadzonki przebiegała, bo za każdą rośliną idzie tak zwane świadectwo pochodzenia. I tam jest konkretnie, to jest nazywane przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, taki indywidualny numer. I ten numer świadczy o tym, skąd zostało zebrane, ile tego zostało zebrane, gdzie było przechowywane, jak było przechowywane, gdzie było wysiane, no i później gdzie było wysadzone.
9: Równowaga między karczowaniem a sadzeniem jest zachowana?
8: Nie ma czegoś takiego jak karczowanie. To już chciałem od razu sprostować. Karczowanie to jest usuwanie drzew razem z wyrywaniem pniaków, z przygotowaniem powierzchni. Tu chodzi o to, że oczywiście drzewostan stary musi być zastąpiony drzewostanem nowym. Tutaj no, wymiana pokoleń musi zaistnieć. Drewno jest produktem, który jest potrzebny na rynku, jest potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali prawidłowo, no bo to jest ekologiczny materiał, który jest odnawialny i my jesteśmy od tego, żeby ten produkt jakby dostarczyć na rynek. I to jest tak, że my mamy obowiązek po usunięciu drzewostanu, tak, czyli po wykonaniu zrębu. Zrąb też jest wykonywany nie pod kątem drzew, które tam rosną, tylko pod kątem drzew, które będą tam rosły. Czyli to jest planowanie już dużo wcześniej, bo każdy gatunek, który będzie posadzony, ma inne wymagania świetlne, inne wymagania wilgotnościowe. Dla dęba wycinamy gniazda o tam powierzchni do 40 arów. Dla sosny musi być to otwarta powierzchnia, bo ona jest światłożonna. I jeżeli jakikolwiek drzewostan zostanie usunięty w cięciu rębnym, to zostaje maksymalnie do 5 lat musi być odnowiony. Do tego obliguje nas ustawa. Ale my nigdy nie czekamy tak długo, chyba że pojawią się szkodniki, pędraki w glebie. Wtedy trzeba odczekać. Też nie sadzimy od razu na świeżym zrębie. Dlaczego? Bo wtedy się pojawi szczeliniak i nam zje po prostu sadzonkę. Więc w zależności od tego, jaka to jest powierzchnia, no tak przeważnie do nie wiem, do roku, w przyszłym roku maksymalnie 2 lata i powierzchnie są odnawiane. Chyba że zaistnieją jakieś warunki, które nie sprzyjają odnowieniu. I wtedy nie opłaca się po prostu, nie ma sensu jakby odnawiać tej powierzchni, bo ona zostanie zniszczona. Mało tego, wcześniej nim posadzimy te gatunki, ta powierzchnia musi być zabezpieczona, czyli w przypadku dęba musi być powierzchnia ogrodzona, żeby zwierzyna nie przyszła i nie zjadła tych młodych sadzonek, no bo wtedy też no, jest to strata i nie odtworzymy tego drzewostanu. Ale to jest tak, że to co wycinamy jest odnawiane w 100%, a nawet większej, bo też przy okazji, jeżeli ktoś na przykład chciałby sprzedać jakiś fragment, bo my kupujemy zarówno las od ludzi prywatnych, jak i grunty do zalesienia. Więc tak naprawdę co roku my mniej wycinamy niż sadzimy, bo cały czas tych gruntów przybywa. Co roku średnio w nadleśnictwie u nas odnawiamy około 100-120 hektarów. To jest co roku. Więc taka powierzchnia musiała być wcześniej jakby usunięta. Także to jest praktycznie 1:1. Są oczywiście też drzewostany, gdzie na przykład usuwamy tylko na przykład górne piętro po to, żeby odsłonić to, co rośnie pod słońcem, czyli tak zwanym drugim piętrze i dać mu po prostu światło i możliwość wzrostu. Ale około 100 hektarów co roku jest wycinane, pozyskiwane, drewno trafia na lokalny rynek, a powierzchnia jest odnawiana. Dlaczego? Bo ten drzewostan i tak by się rozpadł, tak? Więc to nie jest tak, że drzewostan jest wycinany, bo niektórzy uważają, że na przykład my wycinamy 100-letnie sosny, a sadzimy malutkie roczne. Nie, tu chodzi o to, że te 100-letnie sosny są wycinane, ale jest robione miejsce w lesie dla tych, co mają

zniszczonych przez porywiste wiatry. No i to jest potężny problem, no bo nie można wprowadzić gatunków, które potrzebują ocienienia, no bo tego ocienienia nie ma. Cały drzewosąd został po prostu przewrócony, więc wprowadza się gatunki pionierskie, sosna, brzoza, które jakby stworzą te początkowe warunki, ale to też nie jest tak, że jak nagle, nie wiem, około 5000 hektarów trzeba odnowić, to sadzonka pojawi się nie wiadomo skąd. Nie, cały czas obowiązuje regionalizacja, cały czas musimy wiedzieć, skąd pochodziła sadzonka. W związku z tym wszystkie lokalne szkółki dookoła musiały zwiększyć produkcję po to, żeby wyprodukować tą sadzonkę. A to są ekstremalne przypadki. Normalna gospodarka leśna, planowa gospodarka leśna polega na tym, że się planuje jakby wycięcie drzew i w to miejsce nasadzenie. I to jest ciągły proces, więc te drzewa są ciągle zastępowane po to, żeby ten las miał różne fazy rozwojowe, no bo każda faza rozwojowa jest odporna na inne warunki i tak samo jest wrażliwa na inne warunki. Są szkodniki, które atakują uprawy, są szkodniki, które atakują młodniki i są szkodniki, które atakują drzewosąny dojrzałe, więc żeby jakby zminimalizować ryzyko powstania gradacji, no bo to jest taki sam przypadek, jakby, nie wiem, jakby wszyscy ludzie byli w wieku 40 lat i nagle przychodzi choroba, która jakby, nie wiem, na którą chorują tylko 40-latkowie. Bo to cała populacja zaczyna chorować i staje się, znaczy powstaje bardzo duży problem. Ale jeżeli rozproszymy to ryzyko, czyli zrobimy w różnym wieku te drzewostany, to nawet jeżeli się pojawi jakaś choroba, jakiś szkodnik, który atakuje drzewostany w konkretnej klasie wieku, czyli w odpowiednim przedziale czasowym, to my możemy tak zareagować, że te pozostałe drzewostany jakby nadrobią to, co tutaj będzie strata. To są straty naturalne, to są szkodniki, które pojawiają, one cały czas występują. To nie jest tak, że szkodnik nagle się pojawi. Szkodnik jest wtedy szkodnikiem, kiedy pojawia się w ilościach gradacyjnych, czyli takich, które zagrażają drzewostanowi. I im bardziej zróżnicujemy te drzewostany i przestrzennie, i wiekowo, i gatunkowo, ten drzewostan jest bardziej odporny i to naprawdę czasami wydaje mi się, że ludzie tego nie rozumieją, że im większa zmienność, tym większe bezpieczeństwo dla lasu, no i dla nas, dla ludzi, bo wtedy możemy jakby ciągiem korzystać, bo niektórzy uważają, że ja bym chciał iść na spacer do takiego stuletniego drzewostanu, ale te stuletnie drzewostany, one zaczynają zamierać. Nasze pokolenie skorzysta z tych drzewostanów, tak będziemy chodzić po pięknych, ale następne pokolenie, czyli nasze dzieci, już tych drzewostanów nie będą miały, ponieważ one już będą zaczęły chorować, zaczną się rozpadać i nie ma takiej możliwości, żeby nagle odnowić duże powierzchnie, znaczy jest taka możliwość, możemy to zrobić, ale to nie jest zgodne jakby z procesami naturalnymi, bo nawet w lesie takim naturalnym czy półnaturalnym jest tak, że są wszystkie fazy rozwojowe drzewostanu i my takie drzewostany właśnie robimy i takie pielęgnujemy, żeby były wszystkie fazy, czyli w każdym wieku, tak jak u ludzi, od małych dzieci aż po osoby dorosłe, no i starsze. I to jest typowa analogia do lasu i naprawdę proszę mi uwierzyć, że ja już paręnaście lat pracuję w lasach i moje doświadczenie jest minimalne ponad tym, co mają doświadczenie leśniczowie w terenie, pracownicy, którzy w tym lesie są praktycznie cały czas. Oni wiedzą, oni znają swój każdy kawałek lasu, wiedzą, że tu na przykład na wiosnę pojawia się więcej wody, więc tutaj wsadzimy inne gatunki. To zróżnicowanie gatunków, które my mamy, bo były takie lata, że mieliśmy po 20-30 różnych gatunków wsadziliśmy w lesie. Nie wynika z tego, że po prostu chcemy, żeby było w lesie kolorowo, tylko chcemy jak najlepiej dostosować gatunek do siedliska. Skoro nie możemy zmienić siedliska, tak, to możemy dopasować coś innego, czyli gatunek, czyli zrobić tak, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej prawidłowo i tworzyć drzewostany, które będą stabilne i które wytrzymają no, tą zmieniającą się pogodę, te warunki i to, co może nas czekać. No, my możemy tylko jakby wyprzedzać niekorzystne działania z lepszym lub gorszym skutkiem, bo każdy popełnia błędy, ale no uczymy się na nich. No już wiemy na przykład, że jeżeli coś zrobimy źle, no to już w następnym roku tego nie zrobimy. Coś poprawimy, coś ulepszymy i po to są, nie wiem, i jakieś szkolenia organizowane dla leśników. Sam prowadzę takie szkolenia dla moich leśniczych, przekazuję im swoją wiedzę, bo im będziemy więcej wiedzieć, im więcej jakby
z większą ilością spotkamy się

0: problemów po drodze, to mamy od razu lepsze rozwiązania. No, pierwszy problem, jak się pojawia, to zawsze długo myślimy nad nim, co zrobić. To trwa. Ale ten problem, że się pojawi w przyszłym roku, to już mamy wypracowane procedury, wiemy dokładnie, jak szybko działamy i to się sprawdza. Jak możemy się przejść do lasu, zobaczymy, że są piękne drzewostany. Coraz starsze tych lasów przybywa, w związku z tym naprawdę zapewnimy ten las dla przyszłych pokoleń. I chcemy też, no jak my przejęliśmy lasy po poprzednich leśnikach i poprzednim pokoleniu, to chcemy też przekazać to jakby następnym pokoleniom, żeby no, ktoś nie powiedział, że coś zrobiliśmy źle, tylko że działamy dla dobra wszystkich.
1: Głównie chodzi o to, by urozmaicić i zwiększyć odporność lasów. A z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin rozmawiała Emilia Czerniejewska. Dziedzic takie imię dostał dom przypułkowy, który został pomnikiem przyrody. Pokaźnych rozmiarów drzewo rośnie na granicy gminy Krzymów i Konina, a dokładnie w Parku Brzezińskim. Niewątpliwie zwraca na siebie uwagę.
2: Tomasz Piaseczny, prosto spod tego pięknego pomnika przyrody.
3: Dzięki wnioskowi wspólnemu mieszkańców Brzeźna i Konina, bo wnioskodawcami tutaj oznaczenia tego dębu jako pomnika przyrody i zmieniania jego statusu prawnego był Leszek Staszak z Brzeźna i ja jako mieszkaniec Konina.
2: Jak wyglądała ta cała procedura? Dlaczego? Skąd w ogóle pomysł na zrobienie z tego dębu pomnika przyrody?
3: Teren, na którym się znajdujemy, to jest lasek między Koninem, osiedlem Wilków a Brzeźnem. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, gdzie tutaj słychać piękny śpiew ptaków i ludzie bardzo często spacerują z psami, spacerują, jeżdżą na rowerach, użytkują ten teren po prostu rekreacyjnie. Na tym terenie znajdują się trzy takie dęby. No i ze względu na to, żeby zaznaczyć, że jest to teren taki rekreacyjny i cenny dla społeczności, zarówno Brzeźna, jak i Konina, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek, aby jeden z tych dębów został pomnikiem przyrody. Jest to istotne ze względu na to, że teren ten przez niektórych jest traktowany jako rezerwa gospodarcza. No i również ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że są to tereny ważne dla mieszkańców, istotne społecznie, zdecydowaliśmy się złożyć taki wniosek o ustanowienie dębu, który nosi imię teraz Dziedzic, pomnikiem przyrody.
2: Dlaczego Dziedzic?
3: Dlatego, że te tereny sąsiadujące z lasem należały do dziedzica. Mamy tutaj w pobliżu pałacyk. Historycznie po prostu one związane są z tym dziedzicem, tutaj z rodziną. Wiemy, że tam, gdzie jest szkoła podstawowa, budynek wyremontowany dopiero co, pałacyk ma też tą historię i jako, że ten dom nawiązuje tak ładnie swoją nazwą do tego, tak ta nazwa nawiązuje do tego faktu, uznaliśmy jako wnioskodawcy, że będzie ona odpowiednia, nieoderwana od tych terenów, podkreślająca pewną historię tych terenów i również to, że jest tutaj ten dom długo, bo jego wiek określany jest na około 250 lat.
2: Jak już znamy wiek, to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak on wygląda.
3: No, dąb jak dąb, kawał drzewa. Jego wysokość przez dendrologów została określona na około 28 metrów. W obwodzie mamy 4 metry. Były tutaj dzieci ze szkoły podstawowej i wiemy, że potrzeba około trzecio czy czwartoklasistów, żeby ten dąb objąć. I rozpiętość korony, z tego co pamiętam, między 16 a 18 metrów. Także jest to kawał drzewa, jak na dąb ono jeszcze na pewno urośnie, no ale no stanowi tutaj niewątpliwie atrakcję.
2: Długo czekaliście na podjęcie tej decyzji?
3: Dokładnie nie pamiętam, było to kilka miesięcy. Procedowanie takiego wniosku wygląda w taki sposób, że wniosek składa się do Rady Gminy, na której terenie znajduje się dąb, czyli tutaj w tym przypadku była to Rada Gminy Krzymów. Rada Gminy występuje o opinię leśników, musi przeprowadzić badania, jeżeli wyraża pozytywną opinię wstępną, gmina zleca badania dendrologiczne i prosi o taką rekomendację, czy konkretne drzewo nadaje się, spełnia kryteria określone przepisami, aby być pomnikiem przyrody i po uzyskaniu tych dokumentów, nie jestem pewien, czy jeszcze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie jest potrzebna opinia i po uzyskaniu tych dokumentów Rada Gminy podejmuje decyzję o ustanowieniu takiego drzewa pomnikiem przyrody i nadaniu mu imienia. Tutaj akurat jako wnioskodawcy mogliśmy coś zaproponować. Rada Gminy mogła wybrać swoje imię, ale przychyliła się do naszego wniosku. Trwało to wszystko, myślę, że około pół roku, może troszkę ponad pół roku.
2: Oprócz tego, że jest teraz wyróżnione, czy jakieś przywileje ma z tego tytułu?
3: Przywileje ma takie, że no jest chronionym obiektem takim przyrodniczym, chronionym prawnie, czyli nie można go bez powodu wyciąć, nie można się go pozbyć. Są bardzo ściśle określone warunki, na jakich takie drzewo można wyciąć i bardzo trudno jest je spełnić. No poza tym gmina, bo to gmina, ma obowiązek o to drzewo dbać, czyli podcinać, podpierać i dbać o dobrostan tego drzewa.
2: Zachęcamy do odwiedzania oczywiście mieszkańców gminy Krzymów, Konina i nie tylko.
3: Tak jest, zapraszamy, zachęcamy. Mamy tutaj też klub PTTK w Koninie, który bardzo często organizuje wycieczki. Jego przedstawiciele byli też tutaj na przybiciu tabliczki, także myślę, że na pewno będzie to stały punkt teraz na mapie i na drodze tych wycieczek, ale jak najbardziej zachęcam w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców, którzy tutaj obcują z przyrodą, bo jest to kawałek lasu, który naprawdę daje bardzo dużo radości. Wszyscy mieszkańcy Wilkowa i wielu mieszkańców Brzeźna mamy blisko, to nie są duże odległości, także no ja na ten dąb patrzę bardzo często i cieszę się, że on tutaj stoi.
2: Super, gratuluję inicjatywy, bardzo fajny pomysł. Myślę, tym bardziej, że w naszej okolicy jest, no to tak jak powiedziałeś wcześniej, jest trochę tych pomników przyrody, koło szkoły mamy kilka, mamy jeszcze na innych działkach zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów, dlatego warto nas odwiedzać i podziwiać te piękne drzewa.
1: Z Tomaszem Piasecznym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z naszego regionu. Konińskie pszczoły poczuły wiosnę i ruszyły do pracy. Według zapewnień pszczelarza Krzysztofa Szatkowskiego, mroźna zima była dla nich bardzo dobra.
5: Krzysztof Szatkowski, pszczelarz, tak.
2: Pszczelarz z pasieką gdzie?
5: Dzika pasieka na Honoradce. Mam ponad 80 uli i zawsze jak zadaję pytanie, to po co te pszczoły nam są potrzebne? Bo robię też takie wykłady i zajęcia dla dzieci, w szkołach, właśnie w podstawówce i musimy naprawdę sobie uświadomić, czy to, że lubimy maliny, to, że lubimy truskawki, ogórki, jabłka, to dzięki pszczołom. Pszczoły naprawdę, to, że wykonują swoją ciężką pracę tytaniczną, latają z kwiatka na kwiatek i one przynoszą pyłek. My to mamy. Dzięki nim. One żyły od ponad 100 milionów lat i już wtedy wiedziały, że mają jeden cel, tak? Czyli żyły przed dinozaurami. My się opiekujemy od set lat dopiero tymi pszczołami i możemy im, że tak powiem, ukraść ten nektar, troszkę im zabrać, jakieś 20% tej nadwyżki możemy im zabrać, ale to jest dodatek. Mnie na przykład pszczoły uspokajają. Ja to lubię, na przykład o jajku, taki relaks, jak mi nabrzęczy przed uchem gdzieś tam to. Chociaż zawsze się śmieję, mówię to tak jak dzieci, mówię, słuchajcie, jak przyleci pszczoła koło waszej głowy, nie reagujcie. Nie reagujcie i nie ma co się bać. Ona powącha, nie poczuje kwiatków, poleci dalej. A chyba, że używają szamponu kwiatowego, tak? No ja ze względu na swoją fryzurę nie używam, także tutaj nie widać, ale no włosów brak, tak? Ale jak ktoś ma ładne włosy, nie musi ich mieć wcale dużo, prawda? Także nie używamy szamponu. Zawsze mówię, jest jedno miejsce, gdzie mnie w zasadzie nie urządliły tylko. Jest to oko. A tak to wszędzie. I tylko z jednego miejsca nie chce mnie opuchlizna zejść. I dzieci tak patrzą zawsze, a ja tylko na swój brzuch pokazuję. No słuchajcie, no urządliły brzuch, no i nie chcę zejść opuchlizna, tak? Wytłumaczenie przed żoną. Nie, ale ogólnie pszczoły wyciszają. Uczą refleksji niesamowicie, ponieważ możemy robić to samo cały czas i w jednym ulu wychodzi fajnie, w drugim już nie. To też idzie matką. Na przykład słyszałem takie spostrzeżenie, że o, zima, zimno było, to nie przezimowały na przykład, bo bardzo duża zima była. Nie, my się cieszymy, pszczelarze się cieszą, jak jest mroźno, że pszczoły wtedy siedzą w ulach, nie wylatują, i na wiosnę dopiero wylecą i te młode pszczołki zaczynają wychowywać. W tej chwili mamy rzepak, które są na rzepaku, kwitnie rzepak. Chociaż tych dni, że tak powiem, lotnych, czyli cieplejszych, mogło być troszkę więcej. No ale... ale nie jest źle, cieszymy się.
2: Czyli ta zima dla pszczelarzy, można powiedzieć, że była dobra.
5: Tak.
2: Ale brak tego lata jest niekoniecznie dobry już.
5: No tak, zauważmy, że w tej chwili mamy drugi, trzeci dzień, gdzie jest ciepło, powiedzmy. A tak było, deszcz, mokro, no pszczoła wtedy nie wyleci, nie będzie siedziała w swoim ulu. I przez to są później nastroje rojowe w ulach, które musimy pszczelarze reagować i radzić sobie tak, jak umiemy.
2: A dokarmia pan je już na ten moment, czy jeszcze teraz?
5: Nie, nie. My pszczelarze dokarmiają na zimę. Na zimę, czyli latem. Ja na przykład, to znaczy niektórzy pszczelarze już wirowali miód rzepakowy pierwszy. Ja tego nie robiłem, ponieważ właśnie nie chciałem, żeby spadły mi z głodu, dlatego ten rzepak jeszcze jest w ulach. Myślę, że jak będzie tak ciepło, to najbliższy weekend będzie pełno roboty właśnie w pasiece, czyli będziemy wirować ten miód rzepakowy. Ja wcześniej, tak jak mówię, nie robiłem tego, bo się bałem po prostu, żeby mi z głodu nie padły, tak? Było zimno, nie wiedziałem, czy jak długo będzie ta, że tak powiem, chłodno. One nie wylecą wtedy, nie zbiorą sobie nektaru, a my musimy im coś zostawić.
2: No 80 uli to chyba jest co robić, co?
5: No jest co robić. Jest co robić, ale przy dobrym zaplanowaniu można ogarnąć. Można ogarnąć. Cały czas się rozwijamy, bo cały czas dokupuję jakieś ule, także cały czas gdzieś tam się rozwijamy. No ale tak myślę, że przy 100 trzeba się zamknąć w końcu, bo...
2: Pewnie przy 100 pan powie potem 120, ale dobrze, widzę, że jest pasja to najważniejsze. Natomiast jaki miód głównie pan produkuje?
5: To znaczy ja nie produkuję żadnego. Ja im kradnę. No my jeździmy, ja na sady jeżdżę. Z sadów wywożę na rzepaki. Z rzepaków jadą na akacje. Z akacji jadą na facelię. Z faceli jeżdżą na lipę. Mamy też miód gryczany, którego u nas w regionie nie ma, także niestety nie mamy gryki. U mnie w domu na przykład najczęściej zostaje miód akacjowy. Ja zostawiam sobie największą ilość miodu akacjowego, dlatego że jestem cukrzykiem. A akacja ma niski indeks glikemiczny. Ogólnie miody płynne mają niski indeks glikemiczny, także powinni go stosować cukrzycy. Dlatego u mnie jest miód akacjowy najczęściej spożywany.
2: No właśnie, takie pytanie, które zadaję każdemu pszczelarzowi, który miód najlepszy?
5: No, tak jak powiedziałem, dla mnie akacja, ale z drugiej strony ja uważam, że każdy miód ma coś w sobie. I na przykład niektórzy właśnie chcą, czy to akacje, czy rzepak, czy jakiś. A ja uważam, że takim bardzo dobrym miodem jest wielokwiatowy. Każdy pyłek coś wtedy jest. W tym miodzie z każdego kwiatka coś tam jest. No ja bym się na tym skupił. Oczywiście mamy odmiany i facelia, czy rzepak na serce, czy facelia na wątrobę. Mamy takie odmiany, ale te wielokwiatowe uważam, że też są bardzo dobre.
2: I o tym wyrojeniu jeszcze, co w momencie, co zrobić, kiedy widzimy, że gdzieś tam te pszczoły się usadowiły, bo pewnie pan reaguje wtedy, przyjeżdża, pomaga, instaluje, że tak powiem, mało profesjonalnie pewnie w tych ulach?
5: Rójka to jest taki naturalny system. Pszczoła ma taki cel, cały czas chce się rozwijać. Jak jest i w pewnym momencie ona chce się podzielić na dwie rodziny. Jak jest za dużo pszczoły w ulu, ona właśnie mówi, nie, uciekamy. I wychodzi ze starą matką. Stara matka wylatuje i część pszczół właśnie za nią też wylatuje. Najczęściej są to starsze pszczoły, doświadczone, czyli w ulu zostaje młoda matka z młodymi pszczołami, a stara wylatuje gdzieś. No i wtedy trzeba szukać długą drabinę.
2: Zależy, czy są wysoko, czy nisko.
5: Ale muszę powiedzieć, że doświadczeni pszczelarze wiedzą, jak złapać tą rójkę, a w zasadzie wystarczy odnaleźć matkę. I złapać matkę i włożyć matkę do ula i wtedy wszystkie pszczoły po zapachu, po feromonie przyjdą do ula. Także to też jest taki sposób, nie? Tak, a to jeszcze taka ciekawostka, czy to tak dla pani, czy pszczoły lubią alkohol na przykład? O! Takie coś. Takie.
2: Tak mnie pan tutaj zaskakuje. Pewnie to jest podchwytliwe pytanie. Pewnie lubią.
5: Pewnie lubią. pszczoły lubią alkohol. Były takie badania robione, dlatego czasem widać właśnie na jabłkach, które pod drzewami gdzieś tam fermentują, śliwki. Nawet robiono badania, postawiono dwa syropy, wiadra z syropami i do jednego wlali 50 spirytusu i pierwsze wypiły ten z alkoholem. Ale są takimi hipokrytkami, te nasze pszczoły, że jeżeli te, co przelecą pianę, one ich nie wpuszczą do ula, bo mają inny zapach. Mają inny zapach i strażniczki mówią: hola, hola, ty koleżanko tutaj nie wchodzisz, jesteś piana. Na dwór wytrzeźwiejesz, tak?
2: Czyli szlaban.
5: Tak, życie, życie. I w tym momencie dopiero jak wytrzeźwieje, to jest wpuszczana do ula. Tak.
2: A jeszcze tak teraz mi przyszło na myśl, nie wiem, czy korzysta pan z jakichkolwiek tam dofinansowań, jak to w tym roku wygląda?
5: Na przezimowane rodziny, na przykład jakieś tam dofinansowania z ministerstwa dostajemy też na węzy z Urzędu Marszałkowskiego. Tak, takie andruty. Tak wyglądają. Tak, tak, tak, tak. To znaczy tam chyba 2 miliony na Wielkopolskę jest.
2: Zazwyczaj taki pszczelarz ile dostaje takiego dofinansowania? O, już tak w kwestiach finansowych i opłacalności. Czy to się opłaca produkować, kraść ten miód i sprzedawać go potem ludziom?
5: To znaczy, ja powiem tak, każde dofinansowanie jest fajne, tak? No wiemy, że w tym momencie, jeżeli mamy do przezimowanej rodziny 50 zł, lepiej dostać, jak nie dostać, tak? Mamy węzę, cieszymy się, bo nie musimy jej kupić, po prostu dostajemy z Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście to nie starczy każdemu pszczelarzowi, część musi i tak dokupić, czy wymienić z własnego wosku, przerobić, ale, no, ale lepiej dostawać niż nie dostawać. A jeśli pszczelarz czy początkujący ktoś myśli o tym, że a fajnie będziemy zarabiać na tym, no to nie, to nie tędy droga.
2: Czyli bardziej misja.
5: Myślę, że misja, okej, są jakieś pieniążki później z tego, jak się miód zbierze i odwiruje. Tylko że to trzeba zauważyć, że my na to pracujemy cały rok. Mamy sezon, powiedzmy, gdzie pozyskujemy teraz maj, za chwilę czerwiec, lipiec i koniec. Po lipie nam się kończy. 3 miesiące powiedzmy zbiorów, a cały rok biegamy. Musimy je wyleczyć. To jest bardzo ważne, żeby, bo pszczoła niestety sobie bez pszczelarza nie poradzi w tej chwili. Mamy te kleszczaki, tak zwane warozy i musimy to leczyć. Jakbyśmy nie leczyli, to na drugi rok nie będziemy mieli pszczół. Musimy je dokarmić na zimę, czyli w połowie sierpnia zaczynamy dokarmiać. No moja pasieka co roku gdzieś tam potrzebuje około tony syropu, żeby to zalać. No bo każda rodzina gdzieś tylko o 15 kg potrzebuje pokarmu. Ostatnio właśnie koleżanka mi pisała, mówi: Krzysiek, jest promocja w Biedronce, do 10 kg jest jakieś tam 50%. A ja tak napisałem, no tak, ale ja potrzebuję tonę. I to wtedy się zdziwiła. Tonę? No tak.
2: Czyli tonę cukru pan kupuje na zimę?
5: Ja nie kupuję już cukru, bo nie przerabiam tego, ja kupuję syrop glukozowy, fruktozowy, żeby im podać. Ale w przeliczeniu to tak, jest to tona.
2: No dobrze, i jeszcze na koniec zapytam, czy ludzie chętnie kupują ten miód teraz? Czy wolą jednak kupić gdzieś tam w jakimś supermarkecie, czy jednak myślą, że miód od takiej pszczółki jest zdrowszy i przychodzą do pana?
5: Ja powiem tak, ci co spróbują od pszczelarza prawdziwy miód, to wracają. To wracają, bo jest inny zapach tego miodu. Jest, no, czuć wtedy prawdziwy miód. Naprawdę, każdy pszczelarz, który się hoduje i myślę, że nie ma takich, którzy by kombinowali. Ci, co sprzedają swój miód od swoich pszczółek, to mają klienta i cały czas, ci klienci już teraz, cały czas, Krzysiek, kiedy będzie miód? No nie mam, no mi się skończył po zimie, powiedzmy z tamtego sezonu, a tamten sezon był niestety słaby. Wiosna zrobiła swoje, były przymrozki, zimno, także to potem się przełożyło na zbiory. No szybciej też się skończył miód po prostu. Miejmy nadzieję, że ten sezon będzie trochę bardziej obfity. No i starczy dla wszystkich.
2: Gdzie mają się zgłaszać po ten miód?
5: Ja jeżdżę na terenie Konina ze względu na swoją misję drugą, czyli szachy, tak? Także na terenie Konina jeżdżę, ale my robimy też, no, ogólnie główna pasieka mieści się na Honoradce. No tylko, że tak jak mówiłem, ja wywożę też po połowie Wielkopolski na te różne inne pożytki. Także my też z pszczołami wędrujemy. Ale cała sprzedaż to rzeczywiście w tej chwili internet i, no i do domu, jak ktoś potrzebuje, to zapraszam.
2: Ja dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
1: A pan Krzysztof ma pod swoją opieką 80 uli.
2: Tradycje plecionkarskie wpisano na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dumną przedstawicielką w powiecie konińskim jest Ewa Świątkowska-Papińska.
6: Ewa Świątkowska-Papińska, polskie plecionkarstwo, należy do Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy.
2: No takie właśnie, to myślę, że te czynności, które pani wykonuje, to takie dość zjawiskowe. Czy trudno jest to wykonywać?
6: Nie jest trudno, ale trzeba poświęcić na same takie początki kilka godzin, żeby w ogóle tak poznać techniki, ale plecionkarstwo jest to dosyć ciekawa przygoda. Ogólnie tradycje plecionkarskie w grudniu 2025 roku zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, także to już w Polsce jest tradycja, gdzie my poprzez takie warsztaty staramy się zachęcić młodzież, dzieci, dorosłych do spróbowania, do wyplatania, ponieważ to jest to nie tylko tradycja, ale też miłe spędzanie czasu. Możemy nawet rodzinnie się spotkać, powyplatać kosze, koszyczki, jakieś formy ogrodowe. Także zachęcam do zainteresowania się tym rzemiosłem i próbowania sił, aby te plecionkarstwo dalej żyło, bo też takim motywem tych tradycji jest to, żeby ono dalej żyło, było przekazywane z pokolenia na pokolenie.
2: To się stało, że pani plecie?
6: No ja akurat wyplatam z tego względu, że u mnie to jest w rodzinie tradycja. Już jako czwarte pokolenie się tym zajmuję. Można mnie spotkać też tutaj lokalnie na dużych targach wierzby i wikliny w Wierzbinku, gdzie corocznie się wystawiam, ale też zapraszam do siebie, do miejscowości Chrusty w gminie Golina, gdzie prowadzimy gospodarstwo wikliniarskie, zagrodę edukacyjną. Także zachęcam do spróbowania tutaj plecionkarstwa i zwracania uwagę na to, co kupujemy, żeby w dobie tutaj plastiku zamieniać wyroby plastikowe na wiklinowe, drewniane. Także zachęcam do zmieniania jakby nawyków te naturalne, ekologiczne wyroby.
2: Co można ciekawego wypleść?
6: No najprostszymi i najbardziej takimi popularnymi wyrobami są to kosze i koszyczki. No ogólnie są najbardziej popularne koszyczki wielkanocne, już się zbliżamy do tego okresu, ale no kosze zakupowe, kosze ogrodowe, to są takie najbardziej ciekawe i popularne wyroby.
2: Czy młodzi ludzie interesują się plecieniem?
6: Znaczy ja bym powiedziała, że bardziej interesują się osoby dorosłe. Osoby dorosłe, które gdzieś nawet z takiego sentymentu, gdzieś tam dziadek, babcia zajmowali się tym rzemiosłem i po prostu chcą to dalej kontynuować, ale poprzez takie warsztaty właśnie dla dzieci pokazujemy, że to nie robi maszyna, tylko robią ludzkie ręce, tak? Czyli musi być jakiś pomysł, wkład jakby pracy, żeby ten wyrób powstał. Żadna maszyna póki co nie jest w stanie zastąpić tutaj człowieka i one poprzez te warsztaty właśnie zapoznają się z tym materiałem, wiedzą na ile on jest plastyczny, co można z niego zrobić.
2: Ile czasu potrzeba, żeby taki koszyczek?
6: Ile czasu potrzeba? To wszystko zależy od wielkości, tak? Ale jeżeli no mały koszyczek, trzeba przeznaczyć minimum na takich warsztatach około 20 minut. Jeżeli jest to większy kosz, no to może być i 4, i 5 godzin. To wszystko w zależności, jakie sploty używamy. Naprawdę, no jest to takie pojęcie nie do określenia tak na już, ale jeżeli ktoś będzie próbował wyplatania, no to na pewno już się bardziej do tego przygotuje i wie, że no 5 minut się tego nie zrobi, trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Tak jak tutaj widzicie, podczas tej naszej rozmowy powstają już gotowe wyroby.
2: A to nie jest nudne, to plecienie?
6: Ja myślę, że nie jest nudne, wręcz nawet brakuje czasu, bo jeżeli dany koszyk chcemy sobie no już zrobić, samo zrobienie, nauczenie się podstaw, a gdzie jeszcze tak unowocześniać sploty, dodawać coś nowego, także z każdym jednym koszykiem ten czas się jakby wydłuża, można powiedzieć, że dnia brakuje, żeby te pomysły wszystkie realizować.
2: A właśnie realizował oprócz koszyków, czy coś innego pani robi oprócz koszyków?
6: Znaczy oprócz koszyków takich codziennych, że tak powiem, użytku, wykonujemy takie formy bardziej gabarytowe do przestrzeni miejskiej. Można takie kosze obejrzeć tu nawet w naszym powiecie konińskim. No pierwszy taki najbliższy może, bo to jest moja gmina, możemy zobaczyć takiego dużego rozmiaru koszyk przed Domem Kultury w Golinie. Duży kosz w Wierzbinku przed Urzędem Gminy, ale staramy się właśnie w ramach stowarzyszenia wprowadzać takie formy plenerowe w różnych miejscowościach w Polsce, bo to nie tylko w naszym jakby powiecie, też działamy na terenie całej Polski, na przykład w Ciężkowicach też wykonywaliśmy takie duże kosze. Także no myślę, że można takim szlakiem, nawet już się turystycznym, wiklinowym po Polsce wybrać i te dzieła można oglądać też tutaj. No zaproponuję nawet Nowy Tomyśl, największy kosz w Europie, bo niestety już ten rekord był pobity. Był to dawniej największy kosz na świecie, ale naprawdę jeżeli kogoś to interesuje, jest dużo takich ciekawych miejsc, gdzie latem można naprawdę przejechać się po Polsce i pozwiedzać.
2: Mogłoby się wydawać, że plecionkarstwo wyginęło już. Taka jestem trochę zaskoczona, że dzisiaj pani jest tu obecna.
6: Znaczy nie jest to zawód jakby tak do końca ginący, no może jest w jakichś rodzinach zanikający, jeżeli nie ma następcy, nie kontynuuje się tego, ale tego rzemiosła można nauczyć się w dwóch szkołach w Polsce, w Łowiczu i w Jaworze. Są to kursy dla osób dorosłych, ale dzięki tym kursom są następcy, tak? Czyli ta wiklina dalej będzie potrzebna, bo są osoby, które będą z niej wyplatać.
2: A wiklinę skąd pani bierze?
6: My akurat mamy własne gospodarstwo wikliniarskie, które na własne potrzeby jakby nas zaopatruje, ale też sprzedajemy ten materiał, także jeżeli ktoś by chciał spróbować, to nie jest tak, że ten materiał jest naprawdę no, jakiś tam niszowy. Tu lokalnie można u nas go nabyć i próbować.
2: Ja dziękuję bardzo.
6: Proszę bardzo.
1: A w rodzinie pani Ewy plecionkarstwem zajmują się prawie od 100 lat. O powstanie deptaka w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przekształcenie zaniedbanej przestrzeni w nowoczesny i bezpieczny deptak.
7: Witam, dzień dobry. Chcieliśmy też jakby wypróbować tę nową formułę konińskiego budżetu, którą mamy w tym roku, zupełnie nowy regulamin, nowe zasady. No chcemy dać szansę temu budżetowi obywatelskiemu, może tym razem rzeczywiście obywatelskie projekty będą miały szansę przejść dalej i być realizowane. No a dlaczego wybraliśmy jako temat przewodni właśnie deptak na Dworcowej, w ogóle centrum Nowego Konina? No to myślę, że nie trzeba długo tłumaczyć, zarówno ze względu jakby na nasze zainteresowanie jako Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Często zwracaliśmy uwagę na tę nową część miasta, żeby o niej też nie zapominać, że oprócz Starówki mamy też Nowy Konin. No ale też myślę, że dla każdego mieszkańca, który porusza się po centrum miasta, no sam czuję to, że ta przestrzeń, która wita nas po wyjściu z dworca, nie jest zbyt reprezentacyjna. Najlepsze lata ma już za sobą, ale ma też ogromny potencjał i liczymy, że poprzez ten projekt będzie możliwość ten potencjał w właściwy sposób zagospodarować. No jeżeli chodzi o ten deptak przy domach towarowych centrum, no to myślę, że każdy, kto przechodził tamtędy, idąc właśnie z dworca, ma jakieś swoje przemyślenia, co tam jest nie tak. Chociażby pierwsze z brzegu wystarczy wybrać się tamtym deptakiem w deszczowy dzień, kiedy przejście przez niego oznacza tak naprawdę brodzenie przez kałuże i lokalne sadzawki. Można powiedzieć, że jest tam mała retencja w konińskiej praktyce. Element wodny w Nowym Koninie właśnie wygląda w ten sposób. Aczkolwiek wolelibyśmy, żeby jednak był on w bardziej, nazwijmy to, jeżeli już zaprojektowany sposób tam funkcjonował, a nie stanowił wodną przeszkodę terenową dla mieszkańców. No więc generalnie widzimy te nierówne chodniki, słabe doświetlenie, mało interesującej czy wygodnej małej architektury, miejsc do przysiadania, spędzania czasu. Często kiedy oglądamy jakieś profile ze starymi zdjęciami Konina, widzimy te dawne pergole, które były tam właśnie w tym głównym ciągu deptaka i one tak pięknie uzupełniały. Robiła takie fajne wrażenie. Patrzymy na te pocztówki i myślimy sobie, kurczę, chcielibyśmy, żeby takie właśnie życie, fajnie zagospodarowana przestrzeń witała mieszkańców, przyjezdnych, gości, no w tej jednak głównej reprezentacyjnej ulicy miasta. No ale też chcielibyśmy, żeby ten projekt objął jakby całą długość ulicy Dworcowej, także tej część po stronie wschodniej, tam mamy piękne lokale i deptak właśnie pod drzewami, a też w jakiś sposób zapomniany. Myślę, że wypadałoby w jakiś pomyśleć nad odświeżeniem tej przestrzeni, a w perspektywie też, no jednak mimo wszystko dworcowa jest także takim połączeniem nowego Konina ze starym Koninem. Chcielibyśmy, żeby ta infrastruktura także w tej bardziej dalszej części dworcowej, bliżej Domu Kultury, biblioteki, także była wygodna, miała może także elementy dla rowerzystów, żeby wreszcie też połączyć stary i nowy Konin rowerowo, żeby to połączenie także innymi środkami mobilności było wygodne dla mieszkańców właśnie w tej głównej osi miasta. Można powiedzieć, że na ten moment trudno jest powiedzieć o jakimkolwiek połączeniu nowego i starego Konina w tej części ze sobą rowerowego. Nie mamy tak naprawdę żadnej infrastruktury w ciągu ulicy Dworcowej. Najbliższa droga rowerowa, no to gdzieś tam na Przemysłowej, tak naprawdę to bardziej służy piątemu osiedlu niż centrum miasta i chcielibyśmy, żeby jednak ta główna oś komunikacyjna, która umożliwiałaby właśnie rekreacyjne, czy też do szkoły, do pracy, połączenie centrum miasta z starym Koninem, tak naprawdę tych dwóch płuc głównych naszego całego tego organizmu miejskiego, no była wreszcie spójna, działała, wygodna dla mieszkańców, dla rowerzystów, dla osób na hulajnogach, ale też dla pieszych, bo ten chodniki, które prowadzą z nowego Konina do starego Konina, pełne są pieszych, którzy rano także sobie spacerem przechodzą z jednej części miasta do drugiej. I na pewno ta jakościowa infrastruktura miejska byłaby dla nich bardzo wygodna i ułatwiłaby im codzienne poruszanie się po naszym mieście. Na pewno to, co udało się zrealizować w ramach zielonych korytarzy tak zwanych, jest jakimś krokiem w dobrą stronę. Ta zieleń wymagała tam rewitalizacji, ale widać, że projektantom zabrakło takiej styczności też z naszymi realiami tutaj. Wygląda troszeczkę tak, jakby niedostatecznie dobrze przyjrzeli się tej przestrzeni, nie byli w niej, nie poczuli jej. Chociażby no to widać po tym takim zielonym skwerku, który powstał na rogu skrzyżowania Alei i Dworcowej, w miejscu, gdzie dawniej stał zegar. I było to takie, powiedzmy, klasyczne konińskie miejsce spotkań, to była taka miejska agora, jeżeli wydarzenia, jakieś manifestacje wydarzały się, no to właśnie w tym miejscu. No i liczyliśmy, że może kiedyś właśnie jakiś inny element małej architektury zamiast zegara, może jakaś jego nowa forma powstanie w tej przestrzeni. Zamiast tego akurat w tym miejscu powstała Łąka Kwietna, chociaż mogła być ona kilkadziesiąt metrów dalej. No i utraciliśmy tą taką naturalną przestrzeń spotkań, tą przestrzeń taką, która też była ważnym punktem orientacyjnym dla mieszkańców. Także no widać, że można było tutaj zdecydowanie lepiej wykorzystać potencjał tamtego projektu, ale chcielibyśmy, żeby w ramach tego projektu KBO właśnie powstał kompleksowy projekt zieleni dla całego założenia ulicy Dworcowej. Pamiętajmy, że był tam też swego czasu projekt KBO realizowany dotyczący nasadzeń tulipanów w ciągu ulicy Dworcowej, w tym środkowym pasie między jezdniami. On się bardzo podobał mieszkańcom. Co roku praktycznie jeszcze one wykwitają, ale widać, że no one, tak jak cała ta zieleń w tym pasie rozdziału, wymagałaby więcej uwagi, jakichś nowych nasadzeń, ich wymiany, więc chcielibyśmy, żeby ten projekt KBO był też takim przyczynkiem do tego, żeby zrealizować rewitalizację tej zieleni, żeby ona tam mogła na nowo odżyć, a także w dalszej perspektywie po prostu powstał też kompleksowy projekt, żeby wszelkie te działania związane z zielenią, małą architekturą nie były przypadkowe i doraźne, ale żeby po prostu stanowiły całościowy plan, który będzie można realizować. Jeżeli środków z KBO nie wystarczy, to także w następnych latach z budżetu miejskiego. Myślę, że taka odnowa tej przestrzeni miejskiej może być pierwszym krokiem do tego, żeby ta część miasta znowu zaczęła żyć. No bo tak naprawdę będąc właśnie jakimś przedsiębiorcą, chcąc otworzyć jakiś biznes, no to jednak nie chcemy inwestować w przestrzeni, która jest nieatrakcyjna, w której ludzie nie chcą przebywać, nie pojawiają się, więc jeżeli powstanie atrakcyjna część miasta zachęcająca do spacerów, do bycia w niej, to na pewno też za tym pojawią się też lokalizacje, lokalne biznesy. Chcielibyśmy też, żeby w ogóle cały ten proces powstawania projektu był częścią głębszej analizy, też rozmów z mieszkańcami, danych, które my też zbieraliśmy wcześniej w różnych naszych projektach, rozmawiając w czasie na przykład śniadania nadworcowej, pikniku, które zorganizowaliśmy kiedyś z mieszkańcami. Chcielibyśmy, żeby ten pomysł przekształceń całego tego centrum naszego miasta był bardzo kompleksowy. Może wrócić do rozmów, czy na przykład przystanki autobusowe są zlokalizowane w dobrych miejscach, czy one w właściwy sposób obsługują tę część miasta. Przystanki autobusowe w naszym centrum są właśnie bardzo na uboczu, gdzieś tam za wieżą ciśnień, w takiej dosyć nieprzyjemnej przestrzeni i jakby realizacja nowego centrum przesiadkowego pozostawia je w tej samej części miasta, ale no jakby w związku z tym te główne miejsca, gdzie kierują się ludzie, znajdują się poza tymi osiami, gdzie znajdują się sklepy, gdzie znajduje się samo centrum miasta. A być może część mieszkańców kojarzy, że na etapie remontu ulicy Aleje 1 Maja był taki moment, że przystanek autobusowy został przeniesiony vis-a-vis hotelu Konin, tymczasowo przy zejściu ze schodów od domu centrum. Praktycznie mieliśmy przystanek w samym centrum miasta, autobusem wysiadało się de facto na środku deptaku i jakby to też było bardziej intuicyjne, żeby gdzieś przejść, przespacerować się. Może trzeba się zastanowić, bo w perspektywie podróży pasażerskich też zaoszczędzałby bardzo dużo czasu dla pasażerów, bo pamiętajmy, że każdy autobus zajeżdżając pod wieżę ciśnień komunikacji miejskiej tak naprawdę traci 4-5 minut czasu podróży. W kontekście na przykład przejazdu 20-minutowego jest to aż 25% dłuższy czas przejazdu, niż gdyby ten autobus po prostu zatrzymał się na tej krzyżówce we właściwym kierunku, bez tak zwanego takiego zajazdu pod wieżę ciśnień. Może właśnie przeniesienie przystanków dla autobusów miejskich, a pozostawienie właśnie tych dalekobieżnych, podmiejskich pod dworcem, bo tam te przesiadki może są bardziej właściwe, byłoby ciekawą alternatywą i też pomogłoby ożywić to miasto i swoją drogą skróciłoby czas wielu, wielu podróży autobusem po mieście. Więc jakby tych pomysłów jest wiele, liczymy, że może uda się w trakcie właśnie realizacji tego projektu odnowy ulicy Dworcowej Deptaku poruszyć się, może one zakiełkują potem jakimiś głębszymi zmianami, także jakby w strukturze transportowej miasta, jakimiś usprawnieniami, które nie tylko będą oddziaływać na tą wąską przestrzeń centrum, ale jakby rozleją się i będą stanowić ułatwienia dla Koninian, którzy na ten moment nawet nie spodziewają się, że właśnie remont deptaku na Dworcowej może być dla nich tak znaczącą zmianą w przestrzeni miasta. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
8: Mówił Filip Walkowiak, prezes TUMK-u.

0: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówił Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Dzień dobry, melduję się przy mikrofonie jak co tydzień po 9:00. Zaczynamy radio śniadaniowe w Radiu SK2. Z czym nie możecie wygrać w sobotni poranek? Bo ja na przykład z lenistwem i o lenistwie mógłbym zaśpiewać tak jak Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Ten hit ode mnie na dobry początek naszego spotkania. Michał Hanczak, witajcie.

0: świeżo upieczony mąż pojawił się na antenie Radia SK2. Jeremi Sikorski tydzień temu wziął ślub. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzę z całego serca. Niech wam się wiedzie, drodzy młodzi. Wracam, to hit Jeremiego, który zagrałem na dobry początek naszego spotkania, no bo wracam jak co tydzień między 9 a 13 z Radiem Śniadaniowym, czyli programem śniadaniowym nie w telewizji, a w radiu, ale jak to w śniadaniówkach bywa, tematów mnóstwo najróżniejszych mam dla was i tych muzycznych, bo będziemy świętowali urodziny różnych artystów albo jubileusze znanych płyt, ale też poza muzycznych. Trochę popodróżujemy z mikrofonem po Polsce, bo jest parę miejsc i parę imprez godnych i wartych odwiedzenia, do czego też będę was zachęcał. Ale wiem, że niektórzy ten weekend spędzają nad książkami albo nad testami, jeżeli studiują zaocznie, no bo to jest czas sesji. Jak studenci czują się przed tą letnią sesją?
1: Ja jestem bardzo dobrze nastawiony.
2: Bardzo niedobrze. Za dużo materiału do nauki.
3: Staram się systematycznie uczyć, a chociaż to i tak czasami nie wychodzi, da się nauczyć.
4: Czuję się dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko zdam w pierwszym terminie.
0: Jak nie wy, to kto? Drodzy studenci słuchający Radia SK2, Mrozu i Thompson już teraz na naszej antenie z dedykacją dla was.

Wiktor Waligura w Radiu SK2. Cztery pory roku, cztery dekady mijają właśnie od premiery albumu, z którego za chwilę wam zagram. Ta płyta to jeden z albumów zespołu Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. I jak się pewnie większość z was już domyśla, to jest płyta z muzyką, która powstała na potrzeby serialu rysunkowego o tym samym tytule, o przygodach Jacka i Placka. No i najpopularniejszą piosenką z tego albumu było oczywiście i jest do dzisiaj Marchewkowe pole. Za chwilę sobie ten hit przypomnimy, a ja przy okazji wrócę do czasów mojego dzieciństwa bardzo wczesnego, bo tak się składa, że ten album jest moim równolatkiem. Ukazał się niedługo potem, jak ja się urodziłem. Mój tata jakimś cudem tego winyla gdzieś tam w tych czasach dostał. Wtedy nie było to takie proste i zawsze przypominał mi, że ta piosenka i ta płyta to jest trochę taka pamiątka z moich narodzin. Pozdrowienia dla wszystkich równolatków. Jacka Placka, Lady Punk. Lady Punk 45-lecie obchodzą w tym roku. No i oczywiście dla równolatków Marchewkowego pola. SK2.

0: wyszyty. Na bank. Ktoś z was, na przykład jadąc teraz na sobotnie zakupy, śpiewał sobie za kółkiem Jak zapomnieć, razem z 18L. Takie właśnie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Za chwilę mała przerwa, ale potem gram kolejny hit tytułowy z właśnie wydanego albumu Roxy Węgiel. Ta płyta od wczoraj jest dostępna, nosi tytuł Błękit. No akurat ten hit znamy już od roku, ale oczywiście na tej płycie kryją się zupełnie premierowe piosenki. No i wychodzi na to, że Błękit jest kolorem zaczynającego się za chwilę lata. Tego przynajmniej Roxy Węgiel życzę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Sezon na ten hit, czyli na piosenkę pod tytułem Sezon trwa w najlepsze. Dawid Podsiadło numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki wczoraj, a więc można stwierdzić, że ten hit jest waszym ulubionym w ostatnich dniach. Można oczywiście głosować cały czas na sk2.pl, a lista w każdy piątek po 18 na naszej antenie już teraz zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Dzisiaj Dawid Podsiadło w ramach swojej stadionowej trasy obrotowy tour dociera do Gdańska. Za tydzień dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. A za chwilę o 10 newsy z kraju i ze świata. Potem z kolei kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Stygnie lato od Kuby i Kuby.
1: SK2. Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Grzelaczyk, Dni Kleczewa cały czas trwają. Co czeka Was dzisiaj? W programie dużo koncertów. Od 17.30 zespół Allergen, 18.30 Ogień, a do tego od 20.30 raper Bro. Na sam deser DJ set. A wszystkiemu towarzyszyć będą atrakcje dla najmłodszych. Pojawi się Wesołe Miasteczko, Piana Party i Dmuchany Tor Przeszkód.
12: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał zarzut zabójstwa. To Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
13: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
12: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o 3-miesięczny areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki, a na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas spotkania Tunezja-Japonia.
0: Zwykle mówię, że witam Was gorąco, ale dzisiaj przy tych upałach to ja powiem, że tak chłodno Was witam i orzeźwiająco. Michał Hanczak to Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Zajrzymy w tej godzinie i do Zakopanego, i do Gdyni. Będą też urodziny Wiktora Dyduły, ale na początek kombi.

0: Kasia Kowalska dodała nam trochę pieprzu i soli do śniadania sobotniego. Smacznego, jeżeli ktoś właśnie przy śniadaniu, a to jest radio śniadaniowe. Bardzo się cieszę, że mogę wam towarzyszyć. Michał Hanczak z tej strony. Teraz zaglądamy do Zakopanego, bo tam, słuchajcie, odżyły nadzieje tuż przed wakacjami. Nadzieje na bogatych turystów z Półwyspu Arabskiego. Powoli wracają loty z tej części świata. No i na przykład jedna linia już do Krakowa lata, druga dołączy na dniach. No i rzeczywiście górale zacierają ręce. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, to dobry znak, że loty wracają. Chociaż nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów w tym sezonie.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Czyli jest szansa, że jeszcze tego lata w górach ceny dla polskich też turystów nie osiągną szczytu. Dobrze kombinuję, czy niekoniecznie? W każdym razie w Radiu SK2 za darmo mam dla was najlepsze polskie hity. Już teraz Cyrko i Prywatny Bal, a za chwilę jeszcze m.in. Quebo, Zalia i Faust. Nie ucieknę. SK2

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: słuchacie Radia SK2, przed chwilą w głośnikach zespół Subtuastic. Teraz jednak spotkanie z chłopakiem z gitarą, między innymi, i z wielkim talentem, no i też całkiem sporą popularnością, kilkoma dużymi hitami na koncie. A w dodatku dzisiaj z tortem i świeczkami, mam nadzieję. Bo to Wiktor Dyduła dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Dwójka z przodu po raz ostatni się pojawia. Młody jeszcze bardzo ten chłopak. Ale wróćmy sobie wspomnieniami do jego początków, do dzieciństwa i tak z okazji urodzin taki mini benefis na antenie Radia SK2 mu teraz urządzamy. Zapytałem Wiktora, czy pamięta swój pierwszy oficjalny występ na scenie.
1: Pierwszy raz na scenie był chyba w gimnazjum, kiedy grałem... W podstawówce Golców śpiewałem z kumplem. Byliśmy przebrani na galowo, mieliśmy okulary i śpiewaliśmy ściernisko. I rękę tak trzymaliśmy u góry, tak. No, super, super. I zapomniałem tekstu i się popłakałem, bo nie wygrałem pierwszej nagrody.
0: A co było pierwszym instrumentem Wiktora?
1: Mój pierwszy instrument to była plastikowa gitara, taka w stylu Guitar Hero, która wydawała różne dźwięki i mama później wyciągnęła baterię z niej, bo wkurzała wszystkich na okno.
0: Jak dobrze, że muzyka wygrała i Wiktor się nie zraził, tylko dalej grał, kiedy tylko mógł, już potem na prawdziwej gitarze i między innymi nagrał kilka hitów, które znacie doskonale z anteny Radia SK2. Ten największy to zdecydowanie Tam słońce, gdzie my i sobie teraz ten hit właśnie przypomnimy. Wiktora pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. Gdybyście chcieli go zobaczyć na żywo, a warto, to jutro możecie wpadać do Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, bo tam w ramach koncertu z cyklu SK Music Tour Wiktor Dyduła wystąpi.

0: To jedna z nowości, które gramy na antenie Radia SK2. Nowy singiel Bledki z jej epki pod tytułem Eter. Tańcz. Można potańczyć. W końcu mamy sobotnie przedpołudnie. Wiem, że niektórzy tańczą głównie na rurze od odkurzacza w sobotnie przedpołudnie, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli musicie sprzątać, to przy hitach z Radia SK2 jakoś tak idzie łatwiej. W tym programie dużo podróżujemy po Polsce z mikrofonem. W tej godzinie byliśmy już w Zakopanem, to teraz siop na drugi koniec Polski, czyli lecimy szybciutko do Gdyni, bo tam trwa już Święto Morza. Najbliższe dni pełne atrakcji. Dzisiaj na przykład można wybrać się i wziąć udział w wielkiej paradzie, która po godzinie 15 ruszy z placu Arki Gdynia. A co konkretnie kryje się pod hasłem Wielka Parada?
1: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim. Konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich.
0: Zapowiadała Mariola Śrubarczyk-Cichowska z Rady Miasta Gdyni. Święto Morza pełne atrakcji, również koncertów. Wszystkie szczegóły oczywiście czekają w internecie. A u nas morze polskich hitów. Za kilka chwil między innymi coś od Dawida Kwiatkowskiego, a także zespołu Strachy na Lachy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadłeś.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Ewelina Flinta z hitem Żałuję na antenie Radia SK2 przed godziną 11. Może i żałujemy, że naszych piłkarzy nie ma na mundialu, ale my w Radiu SK2 mamy mundialową akcję dla was, naszych słuchaczy. I wcale nie trzeba umieć grać w piłkę, chociaż jest to oczywiście mile widziane. To jest akcja SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli twarzy i głosu tej akcji, bo to właśnie Sławek zadaje wam zagadki, w których jedno słowo jest wygwizdane. Kto odgadnie, jakiego słowa brakuje, nie dość, że zgarnie tysiaka, to jeszcze zaprosimy go 4 lipca na PGE Narodowy w Warszawie na specjalny mecz, w którym do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to wpadajcie już teraz na sk2.pl i koniecznie się zgłoście.
1: SK2. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
16: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
19: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
20: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
19: Mówi Sylwia Faryna z tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
21: W Bromnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
19: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie również dziś i MGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na swoim koncie 241 trafień.
0: Minuta po 11:00. Bardzo się cieszę, że to sobotnie przedpołudnie spędzamy razem. Michał Hanczak z tej strony. Przed nami kolejna godzina Radia Śniadaniowego. Upalnie w ten weekend, ale może być burzowo. Natomiast pomimo burz, Antek Smykiewicz zaśpiewa na początek tej godziny, potem Stanach, a potem jeszcze 30 lat pewnego albumu Various Monks.

0: Lata 90. Moment, kiedy cała Polska usłyszała głos Kuby Badacha w takiej śmiesznej czapce w teledysku. Kuba Badach, Robert Jansson, Małe Szczęścia. Ten hit warto sobie przypominać, jego treść zwłaszcza. Zwłaszcza w sobotnie przedpołudnie. Do Roberta Janssona jeszcze w tej godzinie wrócimy. Tymczasem w Radiu Śniadaniowym przygotowujemy się do wakacji. Jeżeli planujecie jakieś zagraniczne urlopy, zwłaszcza w krajach egzotycznych, to tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, żeby się dobrze przygotować do tego wyjazdu, czyli na przykład zaszczepić na choroby, które mogą na was czyhać w jakichś bardzo odległych krajach. Jak się szczepić, na co, przed jaką podróżą, w jakim terminie, o tym wszystkim dowiecie się odwiedzając na przykład Centra Medycyny Podróży, których w Polsce jest kilkanaście, no i w których czekają na was lekarze, którzy skonsultują was przed wyjazdem, nie tylko zaszczepią, ale też poradzą, co zabrać ze sobą na taki konkretny wyjazd. O tym dr Sławomir Ogórek z Centrum Medycyny Podróży w Olsztynie.
1: O czym nie zapomnieć, a co jest zbędne, bo różne schodzą opinie, pacjenci sobie wiozą pół plecaka probiotyków, nie wiadomo po co, a na przykład nie mają zwykłych środków odkażających i bandaża.
0: Ja już teraz wszystkim wam życzę udanych, bezpiecznych wakacji. Nieważne, czy będą gdzieś daleko w świecie, czy na tak zwanym RODOS, czyli rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką, znany skrót nie od dziś, czy na przykład będą to wakacje gdzieś w Polsce. Zresztą o tym, że Polska jest najfajniejsza, to jeszcze wam będziemy opowiadać. Ale teraz zagrajmy najlepsze polskie hity. Mam dla was nowość od Kasi Sienkiewicz. Były momenty.

0: Tu Radio SK 2, tu gramy najlepsze polskie hity, także te najnowsze, jak Flora Maćka Musiałowskiego. Było o florze, teraz jednak będzie bardziej o faunie, bo za chwilę pojawi się na antenie Radia SK 2 orzeł, bardzo słynny, a to dlatego, że jutro minie 30 lat od premiery albumu Ego, czyli płyty zespołu Various Manx. Cofamy się teraz do 96 roku. Wtedy rzeczywiście mało kto wierzył, że grupa Various Manx odniesie jeszcze jakieś sukcesy, dlatego że z zespołu odeszła Anita Lipnicka i też kariery nie wróżono. A tu nagle pojawiła się prosto z szansy na sukces młoda blondynka Kasia Stankiewicz. No i to ją zespół zaprosił do dalszej współpracy. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Najpierw pojawił się singiel pod tytułem Orła Cień, który bardzo szybko podbił wszelkie listy hitów, no i w sumie stał się ikoną muzycznej popkultury w latach 90., bo nawet cytowany był przecież w Killerze. Kasia Stankiewicz napisała tekst do tej piosenki i jak mi przyznała, to był jej pierwszy w życiu napisany tekst, w dodatku bardzo szybko.
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Ten orzeł poszybował wysoko na listach hitów, ale potem ukazała się 21 czerwca płyta pod tytułem Ego z charakterystycznymi rybkami na okładce. No i przyniosła kolejne hity, m.in. Ten sen czy Mówią mi. Na 30-lecie płyty i rozpoczęcia współpracy z Kasią Stankiewicz grupa ogłosiła, że ruszy jesienią w trasę koncertową, jubileuszową. No i odwiedzi rzeczywiście mnóstwo miast i miasteczek. Daty i miejsca już są podane, więc sprawdzajcie. Wcześniej zresztą Various Manx można spotkać się podczas koncertów plenerowych w całej Polsce. Tego lata mają ich naprawdę mnóstwo. Także zagrają na festiwalach, m.in. na Poland Rocku. Ja teraz zagram ten pierwszy hit, który promował płytę Ego 30 lat temu. To oczywiście Orła Cień. I uwaga, jeżeli nie macie tej płyty jakimś cudem, a chcielibyście ją mieć na kompakcie, to ja mogę ją wam podarować przy sobocie. Tylko musicie mnie przekonać, że to do was właśnie ta płyta powinna trafić. Możecie podzielić się jakąś swoją historią związaną z piosenką Orła Cień. Czekam na Messengerze Radia SK2. Piszcie albo nagrywajcie głosówki.
2: SK2.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Nie ma to jak wracać do siebie. I w ten sposób też można interpretować tę piosenkę Natalii Zastępy. My uwielbiamy wracać do siebie, czyli do naszego kraju i opowiadać wam o tym, co fajnego w Polsce się dzieje. W tym programie często z mikrofonem podróżujemy po różnych częściach Polski, ale przed wakacjami i przez dużą część wakacji będziemy wam po raz kolejny udowadniać na każdym kroku, że Polska jest najfajniejsza i będziemy też słuchać waszych opowieści o waszych ulubionych miejscach w naszym kraju, a w zamian będziemy wysyłać was w kolejne miejsca na weekendy do ekskluzywnych hoteli w całej Polsce, głównie nad morzem oraz w górach. Także jest to całkiem niezła gratka dla tych, którzy chcieliby wyrwać się gdzieś na trochę wakacyjnego luzu i w dodatku jeszcze zaznać odrobiny luksusu. Już teraz na sk2.pl można się zgłaszać do tej zabawy. Bądźcie czujni od poniedziałku, bo wtedy zaczynamy do was dzwonić i zapraszać was do pięciogwiazdkowych hoteli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
16: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
21: To będzie ostatnia reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi.
21: Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: I po reklamie.

0: Można już uznać, że to idealny hit na dziś, w dzień gorącego lata. Co prawda lato to astronomiczne, zaczyna się jutro, kalendarzowe pojutrze, ale już dzisiaj gorąco w całym kraju praktycznie. Uważajcie na siebie, dbajcie o nawodnienie, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, no i o to, żeby schować się od czasu do czasu w cieniu. Ale w sumie to czekaliśmy trochę na taką właśnie upalną letnią pogodę, prawda? A skoro weekend z początkiem lata, no to w wielu miejscach w naszym kraju dużo się dzieje, bo i noc kupały, i wianki. Na przykład w Warszawie dzisiaj wianki nad Wisłą, czyli bardzo duża impreza plenerowa. Od 13 piknik świętojański w Parku Fontan, a wieczorem koncerty polskich gwiazd doskonale znanych z anteny Radia SK2, bo m.in. pojawią się Beata Ibaim, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret czy Patrycja Markowska. Wstęp oczywiście wolny, a zaprasza Radio SK2. Jeżeli jesteście z Warszawy albo macie blisko, chcecie wybrać się na wycieczkę, to koniecznie to zróbcie.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed

0: Zniżką 4,99.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Co? Gdzie? Kiedy?
21: Jan Grzlaczyk. Taniec Buto to współczesny taniec japoński, który już dzisiaj zawita do Konina. W mieście odbędzie się spektakl ukazujący tę formę sztuki. Na scenie pojawi się Karolina Węsierska. Jej indywidualny występ zapowiadany jest jako historia relacji ciała, umysłu i świata. Występ o godzinie 19 w kinie Cafe.
22: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Problemy na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam także w stronę Wrocławia pojedziecie tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymirowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego. dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami, trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
0: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Dlaczego rower akurat?
19: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
23: 3, 2, 1, start!
22: A rowerowe rajdy czekają na Was również jutro.
24: To praktycznie końcówka wiosny, dlatego już przed 12 zagrałem hit w dzień gorącego lata i w tej godzinie radia śniadaniowego też lato muzycznie witać będziemy, a to za sprawą pewnego hitu, który znamy od lat 90. Ale wcześniej powiem, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym w Warszawie, nie będąc piłkarzem ani gwiazdą muzyki pop. Będzie też pewna śmierdząca sprawa. Michał Hanczak, zapraszam, tak czy owak.

0: Ania Karwan na antenie Radia SK2. To i hit w Tomi Graj. Grają piłkarze na mundialu, to znaczy nie nasi, ale wy możecie za to zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. W dodatku ze Sławkiem Peszko i wcale nie musicie być zawodowymi piłkarzami. Co więcej, nawet nie musicie być bardzo wysportowani. Dacie radę, a pierwszym etapem, żeby znaleźć się na tym narodowym, jest po prostu odgadnięcie brakującego, wygwizdanego słowa wypowiedzi wspomnianego Sławka. Potrzebujemy oczywiście 11 osób. Wczoraj jako czwarty do naszej drużyny dołączył Janusz, który o poranku bardzo dobrze odgadł wygwizdane słowo.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do
2: tańca.
3: Do tańca.
2: Tańca.
3: Do tańca? Na pewno?
2: Tak.
3: Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny? Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny?
2: Tak.
3: Tak jest! W końcu! W końcu się udało! Janusz! W końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało.
2: Świetnie.
0: Janusz zgarnął tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Wtedy to fundujemy mu nocleg, może wpaść z osobą towarzyszącą. No i w naszej drużynie zagra na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. No i być może zgarnie 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna w całej zabawie. Od poniedziałku znowu szansa na to, żeby dołączyć do naszej drużyny, ale najpierw trzeba się zgłosić. SK2.pl to jest właściwy kierunek. Tam też czeka na was nowa zagadka od Sławka. To wy się zgłaszajcie, a ja mam już tutaj bardzo dobrych muzycznych zawodników, bo przed nami Mezo i Kasia Wilka, a zaraz potem Oskar Cyms.

0: Nie ma miejsca jak dom, nie ma to jak mrozu, kiedy dookoła nas piekarnik. Trzymajcie się tam jakoś, nie dajcie się upałom. Mrozu w Radiu SK2 ze swoim nowym hitem, Michał Hanczak z tej strony. W Radiu Śniadaniowym teraz będziemy witać lato. Ja wiem, że to lato zaczyna się tak naprawdę astronomiczne. Jutro kalendarzowe, pojutrze, ale przecież jest upał i jest weekend, już można powiedzieć całkiem letni. Dlatego muszę wam zagrać jeden z hymnów lata, tych polskich, które znają praktycznie wszyscy od kilku już pokoleń, bo ta piosenka ma ponad 30 lat. Cofamy się do 95 roku. Wtedy to formacja Nieżywych Schabów nagrała kawałek pod tytułem Lato, który o mały włos, a wcale nie znalazłby się na płycie Fantomas. Jednak ktoś zdecydował, że ta piosenka na tej płycie znaleźć się powinna i miał rację, bo bardzo dużo się zmieniło w życiu członków tej grupy po wydaniu tego kawałka. Na przykład wcześniej grupa jeździła na koncerty pociągami, a po sukcesie hitu Lato kupiła sobie busa, a nawet czasami fundowała sobie bilety lotnicze. Co więcej, jeden z członków zespołu kupił sobie 3 zegarki naraz. Także rzeczywiście lato okazało się wtedy bardzo owocne. Sam teledysk powstawał bardzo chałupniczo, a w sumie to garażowo, bo Marek Kościkiewicz użyczył swojego garażu, do którego członkowie zespołu przyjechali. Przyjechali też inni przyjaciele grupy, bardzo znani. Na przykład pojawił się Andrzej Piaseczny, dziewczyny z grupy Desu, bardzo popularne wtedy, Agnieszka Maciąg, która zagrała na akordeonie pożyczonym od Marka Sierockiego. Takie to były czasy, takie to są wspomnienia związane z hitem Lato, który zresztą dostał mnóstwo nagród. Wygrał różne tam plebiscyty na przebój lata, przebój roku i tak dalej. Miał też nominację do Fryderyków za piosenkę roku. Lato, lato wszędzie, za chwilę sobie razem możemy zaśpiewać, to znaczy ja wyłączam mikrofon, a wy śpiewajcie, gdziekolwiek jesteście. Ja poza anteną też śpiewać będę. Formacja Nieżywych Schabów już teraz w Radiu SK2 na taki dobry początek lata i wakacji za chwilę.
1: SK2.

0: dobrze wracać do tej piosenki. Stanisław Sojka i Tolerancja na antenie Radia SK2. Jeżeli akurat teraz coś jecie, jesteście wrażliwi, macie też bardzo rozbudowaną wyobraźnię, to ja z góry przepraszam i uprzedzam, że teraz będzie śmierdząca sprawa, ale bardzo ciekawa ze względów przyrodniczych. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego spore poruszenie, a to dlatego, że lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Nazwa cudowna, zapach nieco mniej, bo to jest naprawdę brzydki zapach, który ma przyciągać owady, opowiada Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwaga, już mówimy, czym to pachnie.
1: Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
0: Prawdopodobnie dziwidło olbrzymie w pełni rozkwitnie albo jutro, albo w poniedziałek. Bardzo krótko będzie można podziwiać ten kwiat, bo rzeczywiście to jest krótkotrwała sprawa. Może i lepiej, bo smród też jest konkretny. Ale jeżeli ktoś ma okazję, ktoś może, ktoś jest ciekawy, no to kierunek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jak najszybciej.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
3: Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

Kilka chwil temu w Radiu SK2 mówiłem wam o śmierdzącym dziwidle olbrzymim we Wrocławiu, a tymczasem Iwona, nasza słuchaczka, napisała do mnie wiadomość, że ona nie musi wychodzić z domu, bo przy dwójce dzieci i mężu to ona dziwidło olbrzymie ma co tydzień w łazience. No i góra prania na nią czeka. No to może być czasami prawdziwa broń biologiczna. Trzymaj się tam dzielnie. Wszystkich was, którzy teraz piorą, sprzątają, robią jakieś bardzo ciężkie rzeczy. Pozdrawiam, za chwilę grać wam dalej będzie Kamil Kowalski. Między innymi zagra hymn tegorocznego męskiego grania, czyli Nareszcie. Od razu wam zdradzę.

0: że w przyszłym tygodniu będzie można u nas upolować karnety na męskie granie. A ja pędzę dalej, no nie na koncert, a na zawody sportowe. Być może jeszcze z niektórymi z Was w ten weekend spotkam się na Pustyni Błędowskiej podczas Małopolska Tour, czyli zawodów dla tych, którzy uwielbiają śmigać na rowerach. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by areszt zastosować.
19: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
18: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży, ale też bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko dzieje się w Centrum Expo 21.
20: Ja dostałem pozwolenie, aby grać Wam najlepsze polskie hity na ten długi weekend i mamy chyba, Agata, najcieplejszy moment dnia.
18: No chyba tak, cieplutko się zrobiło.
20: 13 i to jest przystanek tego, co czeka nas jutro i pojutrze, bo tak dochodzimy tutaj do wniosku, że jutro astronomiczne, a pojutrze już to kalendarzowe nam się zaczyna.
18: Czyli w pełni.
20: Lato.

0: Puka, puka. Na zachodzie dziki żar z nieba leci ponad 30 stopni. To ten, kto wymyślił klimatyzację, powinien dostać Nobla.
1: Zdecydowanie tak, polecam.
0: Na ochłodę Urszula.

0: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2 Konin.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, no pozamiatali. W SC2 najlepsze polskie hity na weekend. Ela też napisała na Messengera, że dzisiaj ciężka praca, gruntowne sprzątanie łazienki ją czeka. A łazienka obok kotłowni, czarno to widzę. Ela, może się wydawać, że człowiek w takiej sytuacji jest w czarnej dziurze, ale po wszystkim...
2: SK2.
1: Zobaczysz. Łazienka będzie jaśniejsza od prognozy pogody i to na cały tydzień. Sasza Strunin, to nic, kiedy płyną łzy. Przy sprzątaniu to przecież przyjemność.

razem z tobą. Sobotnie porządki West 2 i z Dawidem Podsiadło, u którego pełna mobilizacja. Testy świateł, dźwięku. Ekipy pracują na pełnych obrotach, bo o 21:00 Dawid Podsiadło da koncert na skręconej obrotowej scenie. Rozkręci na pewno publiczność w Gdańsku. W SC2 hity, które wkręcają się w głowę. Idealne też do skręcania, ale biegania razem za nią wyszkoni. W ten weekend z SK2.

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygieł, WSC2 i Adrenalina. Policja interweniowała w sprawie mężczyzny, który chciał wejść do urzędu wojewódzkiego przez wentylację, czytam. A niełatwiej by było przez okienko?
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill. Mega paka. 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: I po reklamie.

0: Przy takich hitach zamiata się tylko kapciami i to tak, że aż dziurę w pięcie można zrobić. Już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, a w nich Agata powie wam o tym, że pogoda, rozkręca nam się. Są alerty burzowe.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzelaczyk, Dni Kleczewa cały czas trwają. Co czeka Was dzisiaj? W programie dużo koncertów. Od 17.30 zespół Allergen, 18.30 Ogień, a do tego od 20.30 raper Bro. Na sam deser DJ set. A wszystkiemu towarzyszyć będą atrakcje dla najmłodszych. Pojawi się Wesołe Miasteczko, Piana Party i Dmuchany Tor Przeszkód.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Brawa dla naszych. Mamy kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju. Jutro zmierzą się z Kanadą. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, a wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
12: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
11: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z ponad 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej.
13: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
14: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
15: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
11: Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rodzinne rajdy czy rowerowe show.
0: Świetna pogoda, żeby wskoczyć na rower i złapać troszeczkę opalenizny. W kalendarzu też mamy dzisiaj 20 czerwca Światowy Dzień Żonglerki. Ja od razu się przyznaję, żonglować nie potrafię. Agata, ty?
11: Nie bardzo, nie.
0: O, czyli jak mamy ten sam talent do żonglowania obowiązkami. Bo tymi...
11: Zwłaszcza wykonywanymi przez męża, to tym, to umiem.
0: Tak, no, tak. I to codziennie. I one czasem wszystkie spadają naraz jak te piłeczki.

0: To u ciebie mąż, tak? Wykonuje wszystkie obowiązki.
1: Mężu, już jadę, czekaj, kolejne będą żonglerki.
0: Dobra. Zrób dla niej herbatę z imbirem, smolasty Wesce 2. W ten

0: Po prostu bądź, no i możesz oglądać też mecz. A Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, to dzisiaj nas czeka. Takie mundialowe spotkania za oceanem, a my w SC2 czekamy na mundial na narodowym, bo chcemy zagrać razem z wami, najlepszymi słuchaczami SK Karniaki Cup. Tak się nazywa nasza zabawa, do której możesz dołączyć już teraz na sk2.pl. I tak też zrobili Emilia, Paulina, Kamil i Janusz. Oni wskoczyli do naszej ekipy, której trenerem jest Sławek Peszko. Zgłosili się na sk2.pl, a my zadzwoniliśmy. Oni odgadli wygwizdane słowo Sławka Peszki. I jeżeli tak samo zrobicie w poniedziałek, dołączycie do finału SK Karniaki Cup. To ja już dzisiaj wam podpowiem, jak brzmi to słowo. Znaczy nie powiem wam, jak brzmi to słowo wygwizdane, ale żebyście się mieli czas zastanowić przez cały weekend, co to za słowo jest. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No właśnie. I teraz myślcie, macie czas do poniedziałku. sk2.pl, SK Karniaki Cup, tam się zgłaszacie, a potem w poniedziałek, jak zadzwonimy do ciebie, musisz zgadnąć to wygwizdane słowo i skakujesz do naszej drużyny. A, i uwaga, jak będzie zgrupowanie, to stawiamy naszej drużynie eskowej hotel, dajemy 1000 zł za skórniaczków tak zwanych, czyli na wydanie, gdzie tam chcecie, tak zwane kieszonkowe, a jeszcze będzie turniej strzelania karniaków. Ten, kto będzie strzelał najlepiej, zgarnie 10 000 zł.
2: SK2.
0: I osobę towarzyszącą też można zabrać. Załap się do reprezentacji SK2. SK Karniaki Cup. Wyjdź na boisko z nami.
3: By

0: to teraz powspominamy sobie. Ciekawe, jakie wydarzenia i z jakiego roku. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Łoch, ubierzcie się, ale mamy zimę i to jeszcze mamy zimę stulecia w Polsce, bo wylądowaliśmy w 1978 roku. Roku to, kiedy na dach świata Mount Everest bez butli z tlenem weszli pierwsi alpiniści. Amerykanie wystrzelili wtedy na orbitę naszpikowaną pierwszymi systemami GPS satelitę, a w Polsce wystrzeliła popularność zespołu 2 plus 1. 48 lat temu zabrał nas windą do nieba.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co ciekawe, ta piosenka przez lata była hitem weselnym. Pewnie kojarzycie. Czasami też się już jeszcze ją puszcza, choć tak naprawdę opowiada dość smutną historię niespełnionej miłości. 2 plus 1. Windą do nieba w naszym wehikule czasu w SK2.

0: aspektu z jeden moment, to jeszcze tak na moment zaglądamy do kolorowej prasy dzisiejszej. Widzę tutaj piękne zdjęcie. Agata Młynarska, jest Maja Jeżowska. Doda również nagłówek: gwiazdy młodnieją z wiekiem. No, nie ma się co dziwić. Każda chce przecież błyszczeć jak najdłużej.
1: SK2.
0: Tak jak Aga Chylińska, która już za chwilę.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
24: Kia. Movement that inspires.
25: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: S2 Lady Punk i panowie dzisiaj pewnie będą jakiś urodzinowy torcik wcinać w kształcie płyty, ponieważ to właśnie dziś mijają 43 lata od wydania ich debiutanckiej płyty, która nosi taką samą nazwę jak zespół, czyli Lady Punk. Ten kawałek to Zostawcie Titanica, ja was na chwilę zostawiam, ale wracamy po godzinie, o godzinie 15 w S2 do was z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są co

Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny.

0: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje z

0: Oszczędni, weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustwem.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Deszczowy pierścień wokół Krakowa grzmi również w zachodniej Polsce, ale jeszcze po południu znajdzie się chwila na leżak i to co najlepsze w SC2, wichry i burze.
15: Najlepsze polskie hity.
14: Jak śpiewa Beata, wichry i burze, to wszystko by znów wiedzieć, że...

przyjemne bzyczenie w Estę, dwa weekendowe. Kuba i Kuba, na balkonie stygnie lato i latają komary. Naukowcy, czytam w internecie, twierdzą, że podobno osoby, które piją piwo, są dla komarów bardziej atrakcyjne niż abstynenci. Komary wolą taką krew. Po takim ukąszeniu na nodze bąbel, a komar na bąblony.

0: tobą. Nowy rozdział w robieniu muzyki przez Artura Rojka. Jeden z jego muzycznych elementów w SC2 w objęciach. Nowość, która znajdzie się na powakacyjnej płycie Artura.
1: SK2.
0: A teraz szybka akcja ratunkowa. Z Kaśką Cerekwicką wysyłamy SOS. Możecie takiego wysłać SMS-ka z treścią SOS. Jak załóżmy mąż albo żona jest na zakupach, SOS, kub lody dla ochłody. Budka suflera jeszcze za chwilę. Ratujmy co się da w SC2.

0: Jakbyśmy przemierzali amerykańskie stepy z Lanberry i Tripsem w SC2, dzięki powiedział też Donald Trump, czytam w internecie, bo dostał kolejny prezent. Nowy samolot Air Force One od Kataru i powiedział, że byłoby głupotą odmówić. Odmówiłbym. Nawet nie myślę, ile kosztuje ubezpieczenie takiego samolotu.
1: SK2.
0: Pewnie niebotyczne pieniądze. Bledka, komu miałabym powiedzieć już za chwilę w SC2?
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: I po reklamie.

0: Można jej słuchać o wiele częściej w radiu. Nie tylko co tydzień kołysząca w SC2 Ania Karwana, za chwilę akcja. 16 i rozbijamy bank z Sylwią Grzeszczak.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.

Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzylaczyk, Dni Konina już trwają. Jeszcze dzisiaj i jutro dużo atrakcji. Od 18 pojawi się Kacper Błoński, później zespół Mushrooms, a na sam deser od godziny 21 legenda polskiego rocka Ira. To jednak nie koniec, po koncercie można zostać na imprezie z DJ-em do godziny 1. Dzisiejsze koncerty odbędą się na Konińskich Błoniach, wstęp jest wolny.
7: Leżak i plaża. Tak jest w Trójmieście, tu prawie 30, jak na wschodzie, a nad resztą kraju powyżej 30. Słońce idealnie, ewidentnie przygotowuje się do wakacji. Wakacje. Jedyna rzecz, za którą nie trzeba było płacić za dzieciaka.

0: SC2 podbijamy w ten weekend to, co najlepsze. Polskie hity, wielkie w swoim hicie Eli Lama Sabachthani. Podbijana również mundialowa piłka, ciekawe, kontrowersyjne spotkania, między innymi Turcja-Paragwaj. Paragwajczyk, czytam, dostał czerwoną kartkę, ale za co? Za to, że miał zakryte usta. Mówił coś do zawodnika drużyny przeciwnej, no i miał zakryte usta dłonią. Sędzia to widział, wyjął czerwoną kartkę, bo tak nie wolno. Sędzia potrafi czytać z ust i on musi widzieć, co piłkarze mówią do siebie.
1: Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
0: Finalnie Paragwaj wygrał z Turcją 1-0, no ale grał w osłabieniu.
2: SK2.

0: A to teraz łapiemy oddech i wskakujemy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Pamiętacie czasy, kiedy pojawił się pierwszy Walkman? No, mnie jeszcze na świecie nie było, jak pojawił się ten pierwszy. Ale wiem, że to cacko chciał mieć wtedy każdy w 1979 roku. To te czasy, kiedy każdy też chciał wrzucić do Walkmana kasetę z Anną Jantar, bo właśnie 47 lat temu we współpracy z Budką Suflera stworzyła ten numer.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, chyba że wesce dwa najlepsze polskie hity Anna Jantar w wehikule czasu.

0: Kasia Pop Owska, bo lubi pop. I przyjdzie taki dzień w ST2. Dzień lata po weekendzie na pewno, a 30 czerwca przyjdzie taka noc. Artykuł mi wyskoczył, że 30 czerwca w nocy na niebie zobaczymy tak zwany truskawkowy księżyc. Pięknie będzie wyglądał. To będzie też idealna sytuacja, aby zaaranżować randkę. O, stolik, niebo pełne gwiazd i wisienka na torcie. Truskawkowy księżyc.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie. Najlepsze to...

0: nigdy nie ma. Dzieci, to jesteśmy w ST2 razem z wami, oczywiście, jak aniołki grzeczni, jak Antonina van Dessel, która już tutaj za chwilę przejmie stery i będzie dla was grać najlepsze polskie hiciory. A że dzisiaj jest Światowy Dzień Surfingu, czyli to są tak zwane deski, na których się pływa, to pewnie będzie sztachet party. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z

0: Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. W tę jakże gorącą czerwcową sobotę wybiła punktualnie godzina 17 na zegarach Eski 2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i obiecuję, że będę wam puszczać tutaj najlepsze polskie hity, ale oprócz tego w tej godzinie zdradzę wam sposoby na upały, jak skutecznie się schłodzić, tak dumowymi sposobami. No to co, zaczynamy? Na początek naszego spotkania bracia, którzy wierzą w lepszy świat.

No i to był Mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2, a my doczekaliśmy się. Upały wreszcie zameldowały się w Polsce, no i powiem wam, że wyrobiły się dosłownie na ostatnią chwilę, no bo już jutro, 21 czerwca, startuje astronomiczne lato w końcu. No i pogoda najwyraźniej sprawdziła kalendarz, no i stwierdziła... No dobra, no to już niech będzie. Na szczęście, słuchajcie, są proste sposoby na ochłodę, podstawa to nawadnianie oczywiście, a nic nie smakuje latem tak dobrze jak domowa lemoniada oczywiście. I tutaj prosty, szybki przepis, cytryna, odrobina miodu, dużo kostek lodu, no i voilà, gotowe. Świetnie też na upały sprawdzi się schłodzony arbuz, chłodzi, nawadnia, no i można go jeść praktycznie bezkarnie, bo to jest praktycznie sama woda i nie ma kalorii. A jeżeli komuś nadal będzie za gorąco, no to spokojnie, bo za kilka miesięcy przypomnicie sobie te temperatury i powiecie: ach, wtedy to było pięknie. SK2. Dlatego korzystajmy z upałów, a muzycznie już teraz Sumptuastic za jeden uśmiech twój.

0: Przed chwilą Bledka zachęcała nas do tańca, więc jeżeli w rytm tej piosenki pomyśleliście, no fajnie byłoby dzisiaj gdzieś potańczyć, no to mam dla Was gotowy plan na ten ciepły, przyjemny i sobotni wieczór. Chociaż noc kupały wypada dopiero jutro, to jej świętowanie w większości dużych miast w Polsce zaczyna się już dzisiaj. To jedno z najstarszych słowiańskich świąt związanych z początkiem lata, no a w wielu miastach w całej Polsce odbywają się tak zwane wianki z tej okazji. I są koncerty, warsztaty, wspólne wyplatanie wianków oczywiście i puszczanie ich na wodzie, pokazy i sporo letnich atrakcji pod gołym niebem. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to właśnie znalazłam Wam jeden i to bardzo dobry. Nie dziękujcie, no po prostu korzystajcie z lata, bo wiecie jak to jest. Ono jak zwykle minie szybciej niż zdążymy się nim nacieszyć, więc trzeba korzystać.
1: SK2.
0: A u nas już teraz Lemon i numer napraw.

0: No i tak właśnie wam gramy. To była Lanvery, Ostatni most. No a słuchajcie, każdy z nas zna ten moment, kiedy idziemy z siatką pełną butelek i puszek do recyklomatu. No i oczywiście recyklomat zapchany. Albo nie działa, albo kolejka jak w sklepie w sobotę przed zamknięciem. Trochę nerwów, trochę noszenia i myślę, czy to w ogóle ma sens. No powiedzcie mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie miał. Ja na przykład dzisiaj rano zwątpiłam w sens życia przy recyklomacie. No a tymczasem uczniowie z Lublina pokazali, że z tego może wyjść coś naprawdę, ale to naprawdę wielkiego. Przez prawie 14 godzin wrzucali butelki i puszki do recyklomatu, a ze zwrotu kaucji zebrali prawie 20 tysięcy złotych. I co ważne, te pieniądze przeznaczyli na rehabilitację swojej koleżanki. Ich akcja została też zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa i to jest naprawdę coś wow! No i nagle coś, co zwykle nas mega irytuje, stało się świetnym pomysłem na działanie i realną pomoc. Oczywiście wielkie brawa za inicjatywę, wytrwałość, no i za to, że z zapchanego automatu da się jednak zrobić coś naprawdę, ale to naprawdę dobrego. No i o to chodzi. SK2
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w sobotę duet idealny Sanach i Krzysztof Zalewski Eviva l'Arte. A po 18 w SC2 nie zwalniamy oczywiście tempa i lecimy dalej z najlepszą polską muzyką. I na początek Michał Szczygieł, Męskie Granie Orkiestra 2026 i Sylwia Grzeszczak, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę.

0: nawet o połowę. Nestbank.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie. No i mamy punktualnie godzinę 18 w sobotę 20 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dzień dobry, dobry wieczór, bo za oknem pięknie, jasno i ciepło. No i oprócz najlepszych polskich hitów, w tej godzinie powiem wam, co możecie zrobić, żeby pławić się w luksusie w zbliżające wakacje, nadchodzące wakacje z SK2.
4: Najlepsze polskie hity.
5: Polskie hity.
3: SK2. A na początek Michał Szczygieł i jego spontan najlepszy zawsze. Chcę

to była Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych. No a jeżeli wy jeszcze nie macie planów na lato, to mam coś, co może je za was zrobić. Słuchajcie, w Radiu SK2 rusza właśnie wakacyjna zabawa Polska jest najfajniejsza, w której do wygrania są pobyty w najlepszych pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych miejscach w całej Polsce. Góry, Mazury, morze, wszystko co tylko chcecie. I zaczynamy od naprawdę mocnego otwarcia. Jako pierwszy do wygrania wjeżdża hotel dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju. A dalej same luksusowe obiekty rozsiane po całej Polsce, w których odpoczynek, no słuchajcie, naprawdę nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jakby będzie tam luksusowo. I co ważne, to nie tylko komfort i piękne widoki i spa i jacuzzi na świeżym powietrzu, ale też prawdziwe kulinarne rarytasy. Sprawdziłam w dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju, w tym hotelu, ravioli z cielęciną, tatar z łososia. Ach, czego tam nie masz, się obśliniłam. No, brzmi tak dobrze, że naprawdę robi się głodno od samego słuchania. A zasady, żeby wybrać się do tych luksusowych hoteli, są proste. Zgłaszacie się na stronie sk2.pl, odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony wakacyjny zakątek w Polsce? No i możecie trafić do naszego antenowego quizu o Polsce. No a stamtąd to już tylko krok do luksusowego wypoczynku. Więc krótko mówiąc, wakacje same się nie zaplanują, ale z Radiem SK2 mogą być naprawdę, no, na najwyższym poziomie. Więc co, do dzieła!

0: Wehikuł czasu.
1: Halo, halo, my wsiadamy do naszego radiowego wehikułu czasu i robimy szybki teleport do roku 1984. Na świecie dzieje się bardzo dużo. Michael Jackson właśnie podbija listy przebojów po premierze Thrillera, a Apple pokazuje swój pierwszy komputer Macintosh, który, no, zmienia sposób myślenia o technologii. W Polsce z kolei rodzą się przyszłe gwiazdy, m.in. Robert Kubica, a kilka lat później Monika Brodka. No i w tym całym klimacie dzieje się też coś muzycznie absolutnie wyjątkowego. To właśnie 1984 i skóra zespołu IARL, nagrana w legendarnym studiu radiowej Trójki. No i numer szybko trafia na antenę i zostaje tam na mega długo. Spędza na liście przebojów programu trzeciego aż 32 tygodnie, z czego kilka razy melduje się na samym szczycie. I to jest taki kawałek o młodym chłopaku w skórze, który w jednej chwili zostaje oceniony przez tłum. I historia niby prosta, niby banalna, ale bardzo mocna, bo pokazuje, jak łatwo przypiąć komuś łatkę tylko przez wygląd. Trochę ulicznego klimatu, trochę buntu i charakterystycznego brzmienia, które wtedy bardzo wyróżniało się na tle wszystkiego. I tak właśnie skóra stała się jednym z tych numerów, które nie tylko grały w radiu, ale naprawdę zapisały się w historii polskiej muzyki.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Zatem już teraz w radiu SK2 IARL, no i numer skóra. Posłuchajmy.

0: to w Radiu SK2 był zespół T-Love i nie. A ja powiem wam teraz tak, bo będzie coś z naszego show biznesowego podwórka. No i trzeba przyznać, że nasi to potrafią się bawić i wyglądać jak z czerwonego dywanu. Z zasadą albo grubo, albo wcale. I tym razem oczy wszystkich zwrócone były na Mediolan i pokaz Dolce & Gabbana, gdzie pojawili się Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. I jak to u nich pełna klasa, światowy poziom, no i zero przypadkowości. Robert po raz kolejny pokazuje, że nie tylko na boisku gra w najwyższej lidze, ale i w modzie i stylu. Ania wystroiła się w prześwitującą suknię za około, no takie tam wiecie, 20 tysięcy złotych. Z kolei Robert ubrany był w białą koszulę na krótki rękaw, bordowe spodnie, no i całość zwieńczył mokasynami. No pięknie wyglądali. No i ci to potrafią się bawić, oczywiście. Całość zobaczycie w mediach społecznościowych Ani. Od przygotowań aż po imprezę, zgodnie z zasadą, że jak czegoś nie ma w internecie, no to znaczy, że po prostu tego nie było. I tak sobie myślę, że no, jedni zastanawiają się, co na siebie włożyć do sklepu po bułki, a inni planują stylizację na Mediolan. No i to się nazywa różnica poziomów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Popłyniemy razem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
3: Najlepsze polskie hity. SK2. SK2.

0: Na zegarach za moment wybije godzina 19, a to była grupa ONA i ich numer Drzwi. Po 19 SK2 oczywiście zapewnia Wam dalej najlepsze polskie hity i na początek Sylwia Grzeszczak, Gabriel Fleszar i Sanach z Vito Bambino. Rozkręcać potem będziemy się jeszcze bardziej, więc no słuchajcie, nie ma lepszego wyboru na taki sobotni, letni, ciepły wieczór, no niż SK2. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekran.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: I to jest piękna gra.
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
7: Dobry wieczór, na kilka chwil po godzinie 19. Formalnie mamy wieczór, a wizualnie nadal dzień i my się tego trzymamy i zamierzamy korzystać. A jak dorzucicie do tego jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje wam Radio SK2, no to robi się sobotni wieczór letni i idealny. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Oj, kiedyś się oszukam i włączę mikrofon i usłyszycie, jak śpiewam. No ale nie da się nie śpiewać. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku w Radiu SK2. Ale nie o tym, nie o śpiewaniu, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Surfingu, czyli moment, w którym wszyscy myślą o falach, desce i oceanie. No ale słuchajcie, spokojnie, zanim ktoś zacznie pakować deskę i szukać oceanu. Przypominam, surfować można też bez wody, a w praktyce większość z nas i tak surfuje, ale po internecie. Scroll, klik, przewijanie, no i nagle człowiek nie wie, kiedy minęło pół dnia. No i tutaj pójdę o krok dalej, przeanalizowałam sobie ten dzień surfingu, no i mam swoją wersję, słuchajcie. My surfujemy w Radiu SK2 po polskiej muzyce. Tutaj fale są inne, jedna piosenka goni drugą, a człowiek daje się po prostu ponieść rytmowi. No, więc skoro już jesteśmy na tej fali, no to teraz w Radiu SK2 Virgin i dwie bajki. No to posłuchajmy.
1: SK2

Może nie była to taka wesoła piosenka, ale jednak z motywem tańca, więc idealnie na sobotni wieczór. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz w Radiu SK2. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze i to dosłownie, bo właśnie jesteśmy na żywo przy meczu Holandia-Szwecja, który się mocno rozkręca i robi się tam no naprawdę gorąco, bo na tablicy już 2-0 dla Holandii. No i nasi co prawda na tym turnieju nie grają, ale to wcale nie znaczy, że u nas będzie cisza piłkarska, bo my gramy swoje i to u siebie na pełnym stadionie emocji. Przed wami SK Karniaki Cup w Radiu SK2 z ambasadorem akcji Sławomirem Peszko, który no wie o futbolu i dobrej zabawie chyba wszystko. Zgłaszacie się przez stronę sk2.pl, zgadujecie brakujące słowo w zagadkach, no i trafiacie do naszej antenowej gry. I już mamy pierwsze transfery, w naszej drużynie mamy już 4 osoby, a kolejne miejsca nadal czekają na zawodników z dobrą intuicją i jeszcze lepszym refleksem. No a co do nagród, bo to jest najważniejsze, nie? Na najlepszych czeka wyjazd na PGE Narodowy na wielki finał SK Karniaki Cup, spotkanie ze Sławomirem Peszko, no i ekipą Radia SK i SK2. 1000 złotych kieszonkowego, wspólne oglądanie meczu 1/8 Mistrzostw Świata w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych, no gdzie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, więc myślę, że całkiem spoko, a dodatkowo świetna zabawa. No więc pamiętajcie, mundial może jest gdzie indziej, ale karniaki strzelamy u siebie z Radiem SK2 na Narodowym z emocjami, które grają do ostatniego gwizdka. No to co, jedziemy!

0: No to był numer idealny na takie wakacyjne, letnie chillowanie. Sarsa jak w filmie w Radiu SK2. No a u nas jest w Polsce jak w filmie, tylko takim kulinarnym, dlatego że sezon na warzywa i owoce rozkręca się na dobre. No i w tym roku w knajpach i na talerzach rządzi jeden niepozorny hit, czyli tam-tara-tam-tam, bób. No i słuchajcie, czego ja nie widziałam z bobu? Chipsy z bobu, pasty, kremowe zupy, makarony. Wszędzie go pełno i wygląda na to, że awansował do ligi premium letnich przekąsek. Za te dania trzeba zapłacić naprawdę krocie. No a najprościej, no to wiadomo, klasyka. Osolona woda, gałązka koperku i mamy gotowy smak lata i mało kalorii. A jeżeli ktoś z Was lubi wersję taką bez liczenia kalorii, to od siebie polecam bób podsmażony na maśle z przyprawami. Może to nie jest fit, ale znika w sekundę. To jest po prostu pyszności. No i prawda jest taka, że z bobem jest tak, że jak już się zacznie go jeść, to naprawdę bardzo ciężko skończyć. No i widzicie, i tyle. Miska bobu i nagle dzień robi się lepszy i daje tyle szczęścia. W Radiu SK2 za moment muzycznie takie trochę rytmy bardziej mroczne. Metzner i jego numer Gotham.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-naprzyrodniczym.pl.
3: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry duecik. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 20. Daria Zawiałow i Artur Rojek, numer Dziwna. Po 20 na start Perfect, Sobel, Lady Punk. Ach, będzie bardzo dobrze. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Korzystajcie koniecznie z tej pogody, bo nie wiadomo jak długo będzie. Buziaki, pa!
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: SK2 Konin.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: SK2.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja...

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

Ty chcę barowić cash, płynie wzdłuż przesz. Cicha woda w segir wie, cicha woda wie. Segir, ty chcę barowić cash, płynie wzdłuż przesz.

karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w płonę w zbliszczach państwa, płoną wszystkie miasta.

0: Polska 2 Konin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.